0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Głowę do góry zaczynamy z Nirwaną. Witam, dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. No i z takimi hitami będziemy lecieć dalej. Teraz przenosimy się prawie do lat 70. Dlaczego prawie? No bo w zasadzie ten klimat jak najbardziej odpowiada. No i Stonesi również jak najbardziej. Zresztą teledysk do tego utworu, co prawda wydanego dokładnie w tym roku, w 2026, ale przypomina o zdecydowanie te lata 70. To oczywiście wszystko ze sprawą sztucznej inteligencji. Ale myślę, że kawałek sam w sobie też ma ten klimat.

The Strokes i Last Night na 98,2 FM. No i tak się składa, że kilka ciekawych świąt dzisiaj obchodzimy. Między innymi Międzynarodowy Dzień Rodzin, ale poza tym Dzień Niezapominajki, więc myślę, że to jest idealny czas, żeby wziąć słuchawki w dłoń i lecieć na jakiś spacer, trochę ich pozbierać. No i co najważniejsze, święto polskiej muzyki i plastyki. No i z tej okazji myślę, że trochę tej polskiej muzyki na naszej antenie dzisiaj będzie. Zapraszam, Krzysztof Zalewski, to już teraz.

Papa Roach na 98,2 FM, a my sprawdźmy, o czym ptaszki ćwierkają na Lubelszczyźnie, czyli co dzieje się teraz w naszych lokalnych mediach. Kurier Lubelski pisze na przykład o biletomatach, które, uwaga, uwaga, jeszcze dziś, a w zasadzie o biletach, bo z tych starych biletów już nie skasujemy, ale jeszcze dzisiaj mamy możliwość do ich wymienienia. Jak wiemy, od 16 lutego weszły nowe bilety w Lublinie, no i przez to te stare teoretycznie straciły wartość. No ale jeszcze jeśli dziś je oddamy, no to będziemy mieli możliwość odzyskać za nie pieniądze. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, no to sprawdźcie wszystko na Kurierze Lubelskim. No a poza tym tam możecie jeszcze poczytać nieco o drobnej aferze, która tworzy się wokół sali sportowej przy ulicy Elektrycznej. No i mieszkańcy najbardziej tutaj protestują, zastanawiają się, czy to rzeczywiście dla szkoły, czy bardziej dla profesjonalistów. Według nich ta hala jest po prostu za duża. Co pisze Dziennik Wschodni? Nieco o już zbliżającej się wielkimi krokami Nocy Muzeów, bo to ona nadejdzie 16 maja. O tym możecie nieco więcej poczytać w Dzienniku Wschodnim. No i przy okazji zajrzeć do artykułu na temat UFO, czyli co stało się w Emilcinie w tamtym tygodniu. Wielki zlot ufologów, no i nieco ciekawych atrakcji. To podobno było miejsce spotkania pana Jana Wolskiego z kosmitami, z UFO. No i na tę cześć właśnie stworzono wielki festiwal kosmitów, ufologów. Tam między innymi wykłady i przeróżne, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją, więc koniecznie sprawdźcie Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski. Zapraszam do źródeł. No a my póki co wracamy do klasyków.

0: 7.30. Zobaczmy, co dzieje się w tym momencie na drodze. Powoli korkuje się głęboka, podobnie zresztą z Alejami Racławickimi. Korek już się utworzył na Alei Solidarności, także tam chwilę na pewno postoicie. Poza tym przy zjeździe z Jana Pawła, okolice Krochmalnej czy Diamentowej, tam też nieco korków. No i co najważniejsze, wypadek na Fabrycznej. Zatem Wolska, Fabryczna, te okolice też mogą być zakorkowane. Tam uważajcie najbardziej. Droga Męczenników, Majdanka zresztą podobnie. Jeśli wiecie o jakichś remontach bądź zdarzeniach drogowych albo innych korkach, o których nie wspomniałam, no to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w NUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
13: Radio Centrum.
14: Najwięcej lokowniście!

Rozmawiałam ostatnio z moim znajomym i on mi powiedział: najważniejszy news tygodnia, słuchaj teraz. No i zaczął mówić, że otwiera się Muzeum Beatlesów. I ja mówię: co takiego jest wyjątkowego w Muzeum Beatlesów? No i pierwsza odpowiedź już na moje pytanie padła. Po pierwsze, no to po prostu jest to pierwsze na świecie Muzeum Beatlesów, tak poświęcone im w pełni, a po drugie jest w bardzo, bardzo wyjątkowym miejscu, bo tam, gdzie Beatlesi zagrali swój ostatni i zarazem najbardziej legendarny koncert, to był rok 1969 i zdecydowanie zapadł chyba wszystkim w pamięć, prawdopodobnie najbardziej tym przechodniom, którzy akurat

Akurat przechadzali się w okolicy firmy Apple Corps, no i tak spoglądają w górę, słyszą jakieś dźwięki, powoli wokół nich wyglądają panie z okien, zaczynają wszyscy krzyczeć, no i okazuje się, że na dachu tej firmy grają Beatlesi. To był piękny rok 1969, zresztą wtedy też zdarzył się legendarny Woodstock, a dzisiaj Hendrixa już nieco słuchaliśmy. Więc może przejdźmy na taką trochę też woodstockową scenę, no ale bardziej polską zdecydowanie. Hej, teksański, to już teraz.

Day at the Races. Taki tytuł nosi płyta, która została wydana chwilę po tym, jak ukazało się A Night at the Opera i każdy sądził, że już największy hit Queen został wydany i myślę, że wielu myślało, że Queen na tym się skończy, no ale zdecydowanie nie i ta płyta jest idealnym tego przykładem. Właśnie z niej już powoli w naszych głośnikach słyszymy Tie Your Mother Down, czyli singiel napisany przez gitarzystę Briana Maya, który zresztą ostatnio udzielił wywiadu i został zapytany o to, dlaczego Queen się nigdy nie starzeje. No to pytanie myślę, że i mnie nurtuje, bo chyba nigdy mi się po prostu nie znudzi. No a gitarzysta odpowiedział, że piosenki Queen nie są o życiu gwiazdy rocka, zwykle opowiadają o życiu zwykłych ludzi i myślę, że właśnie dlatego tak mocno trafiają. Mamy wielkie szczęście, że najwyraźniej łączą każde pokolenie. No i my mamy szczęście, że możemy tego słuchać. Tie Your Mother Down to już teraz na 98,2.

Twin Atlantic na 98,2 FM. A ja tak tylko przypomnę, że Dzień Polskiej Muzyki i Sztuki obchodzimy. No i to, co już słyszymy na antenie, no to chyba może o tym również przypominać. Za chwilę wydarzenia zapraszam, żebyście pozostali jeszcze chwilę, no bo w kolejnej godzinie głowy do góry będzie się działo i to sporo.

0: Lublin przygotowuje tunele na czas kryzysu. O tym za chwilę. Powiemy także o szkoleniu przyszłych terytorialsów oraz o tym, ile zapłacimy dzisiaj za paliwo.
1: W wydarzeniach Maria Monsior.
0: Lublin dmucha na zimne. Miasto posiada już w zanadrzu podziemne korytarze. Wczoraj w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja przedstawiająca procedury prowadzenia badań w sytuacji zagrożenia. Zaprezentowano także podziemne tunele, które w czasach podwyższonego ryzyka mają umożliwić szybki i bezpieczny transport pacjentów pomiędzy ośrodkami zdrowia. Podkreślono, że w kryzysowych korytarzach odbywają się regularne szkolenia profilaktyczno-przygotowawcze.
2: Ten obiekt łączy trzy wyjątkowe miejsca. Regionalne, czyli jedyne centrum urazów dla dorosłych, regionalne, jedyne centrum urazów dzieci, czyli dwa największe szpitale oraz ten obiekt, który jest obiektem dydaktycznym. Jaka jest przewaga? Przede wszystkim ten obiekt już jest. On wymaga tylko, można powiedzieć, rewitalizacji.
0: Mówi profesor Kamil Torres, prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kierownik Centrum Symulacji Medycznej. Zaznaczono także możliwość ulepszenia tuneli, by w przyszłości pełniły rolę nie tylko transportową, ale również umożliwiały postawienie dodatkowych łóżek. Szacunkowy koszt całego projektu wynosi 40 milionów złotych. Szkolenie w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęło wczoraj ponad 120 mieszkańców regionu. Wśród nich są osoby reprezentujące różne zawody, studenci, pełnoletni uczniowie, ale także ci, którzy chcą się sprawdzić i zdobyć nowe umiejętności. To 79 ochotników rozpoczynających szkolenie podstawowe oraz 45 rezerwistów odbywających szkolenie wyrównawcze. Przed nimi 16 dni ćwiczeń na obiektach wojskowych w Dęblinie. Zwieńczeniem całego szkolenia będzie tak zwana pętla taktyczna, czyli egzamin sprawdzający zdobyte umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych działań. Ci, którzy ukończą go pomyślnie, złożą przysięgę wojskową na sztandar 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Odbędzie się ona 29 maja na Placu Litewskim i będzie połączona z obchodami 10-lecia 2. Lubelskiej Brygady. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. A teraz dawka informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. W porównaniu do czwartku oznacza to spadek ceny maksymalnej diesla i utrzymanie na tym samym poziomie cen benzyn. Kolejne obwieszczenia ministra energii w tej sprawie zostanie ogłoszone dzisiaj i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 31 maja. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gośćmi Michała Zbytniewskiego będą dr Ewa Bulisz i dr Anna Szwed-Walczak z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Zostańcie z nami.
1: Zobaczmy, co dzieje się za naszymi oknami. W tym momencie termometry pokazują 7 stopni, ale odczuwalna temperatura to 5 stopni. Powinno się robić jedynie cieplej i termometry pokażą nam dzisiaj 20 stopni w okolicach godziny 16. Ciśnienie atmosferyczne to 1003 hektopaskale. Biometr jest niekorzystny, ale za to jakość powietrza dobra.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Dzień dobry, po raz drugi. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam na drugą godzinę Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. No a w niej konkurs między innymi. Także koniecznie zostańcie ze mną. No i za niedługo poranna rozmowa Radia Centrum.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Witam w porannej rozmowie Radia Centrum, przy mikrofonie Michał Zbytniewski. A dzisiaj będzie o sztucznej inteligencji. Wiem, że to słowo jest bardzo oklepane, mówiąc kolokwialnie, ale cały czas je odmieniamy, AI wchodzi w nasze życie i dobrze, żeby o sztucznej inteligencji wiedzieć jak najwięcej, o co zadbał UMCS, bo właśnie już niedługo otwiera się kierunek sztuczna inteligencja w mediach. W naszym studiu dr Ewa Bulisz oraz dr Anna Szwed-Walczak, obie panie z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Witamy.
2: Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie.
1: No właśnie, sztuczna inteligencja w mediach. Mogę zadać takie pytanie trochę kontrowersyjne na początku. Dlaczego tak późno ten kierunek powstał?
2: Oczywiście musieliśmy przygotować program takiego kierunku, rozmawiać także z interesariuszami zewnętrznymi, ustalić jakie są potrzeby, jak wygląda nasz rynek, nie tylko lokalny, ale ogólnopolski, zweryfikować, czy są może już takie propozycje kierunkowe, również dokonać analizy naszych zasobów, kompetencji naszej kadry. I doszliśmy do wniosku, że mamy to, że mamy odpowiednie kompetencje, mamy odpowiednią infrastrukturę, wiemy też, czego rynek potrzebuje, jakich umiejętności, jeśli chodzi o używanie sztucznej inteligencji w sposób świadomy, etyczny, do czego ta sztuczna inteligencja może być używana, w jakich zawodach. I oto w 2026 roku już idziemy z tą ofertą do absolwentów szkół średnich i serdecznie zapraszamy na ten kierunek, na Wydział Politologii i Dziennikarstwa.
1: Jak studenci będą uczyć się etycznego współdziałania ze sztuczną inteligencją i w jaki sposób takie kompetencje można na studiach nabyć?
3: To są odpowiednie przedmioty, przygotowane oczywiście we współpracy także z osobami zewnętrznymi, które już dostrzegają pewne takie niebezpieczeństwa związane ze sztuczną inteligencją. Przede wszystkim tu oczywiście etyka. Etyka, przedmiot, który oczywiście bardzo dobrze wszyscy studenci studiów humanistycznych i społecznych znają i tego przedmiotu też nie może zabraknąć na sztucznej inteligencji w mediach. Na tym kierunku uczymy nie tylko tworzyć treści, ale także jak odpowiedzialnie je weryfikować. To przede wszystkim jest wyzwanie w tym nadmiarze informacji, które trafiają bardzo szybko, nie są zweryfikowane, przez to wszyscy już jesteśmy świadomi, jak duża jest dezinformacja i w świecie tej nadmiaru mediów tych informacyjnych potrzebni są ludzie, którzy potrafią oddzielać prawdę od manipulacji. AI to oczywiście umożliwia, pomaga, ale też pozwala zaoszczędzić czas, bo w tym nadmiarze to jest też dla nas bardzo trudne. Potrafi nam pomóc analizować ogromne ilości danych, skutecznie je nam w jakiś sposób też tutaj podawać, tak żebyśmy mogli mieć już przesiane, sprawdzone do tego, żeby później też jak najszybciej tę prawdę, która powinna być jako oparta o faktach, o tym obiektywnym dziennikarstwie podawana, jak najszybciej dostarczyć tych rzetelnych informacji. Więc media bardzo się zmieniają. Są w tej chwili, możemy powiedzieć, że przechodzimy kolejną rewolucję i nie możemy pozostać na to obojętni. Te etyczne aspekty to z jednej strony ta odpowiedzialność i rzetelność, o której mówię, ale są także inne wyzwania. To jest też cyberbezpieczeństwo, które się pojawi. Ten kierunek, jak w ogóle projektowaliśmy i zakładaliśmy, to przede wszystkim nawet w takich między nami rozmowach od razu pojawiło się, czego on ma uczyć. I chcieliśmy, żeby to były takie studia krytycznej analizy. To mają być studia, gdzie uczymy myślenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch specjalizacji. Pierwsza oparta na umiejętności przyszłości, czyli komunikacji, a druga kreatywności. One to są takie dwie, można powiedzieć, nogi, na których stoi ten kierunek i to są naprawdę w tym momencie kluczowe umiejętności, bo sztuczna inteligencja pozwala nam bardzo szybko stworzyć obraz, grafikę. No, na ten moment nawet często widzimy, że z różnymi błędami, ale to się będzie coraz bardziej udoskonalać. I chodzi o to, że nie wystarczy wygenerować treści, nie wystarczy stworzyć coraz więcej filmów, wideo, zdjęć, infografik, tekstów. Chodzi o to, żeby one były naprawdę dla nas wartościowe, żeby były rzetelne, żeby były odpowiedzialne. I dlatego chcemy uczyć tak korzystać z nowoczesnych narzędzi, aplikacji, żeby zapanować nad tą ilością treści i żeby przywrócić, można powiedzieć, właśnie te najważniejsze etyczne zasady, które powinny być podstawowymi wyznacznikami dobrych mediów XXI wieku.
1: Mamy kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna, mamy produkcję medialną. To gdyby teraz tak w krótkim słowie powiedzieć, jaka jest największa różnica pomiędzy tymi trzema już teraz kierunkami?
4: No możemy powiedzieć, że nawet mamy cztery, bo jeszcze mamy PR i zarządzanie informacją. Możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja w mediach stanowi uzupełnienie tych kierunków. Mianowicie to będzie taka czwarta noga, która będzie świadczyła o kompleksowości naszej oferty medialnej. Też będzie pokazywała, że my nadążamy za zmieniającą się rzeczywistością. Patrzymy na sztuczną inteligencję, tak już, jak już wspominałyśmy, z perspektywy narzędzia, chociażby postprodukcja dźwięku, prawda, i zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji filmowej również będziemy mieć taki przedmiot, ponieważ stworzyliśmy ofertę programową dla dwóch specjalności, dla tej branży kreatywnej, gdzie praca z dźwiękiem, z materiałem filmowym, z obrazem, z grafiką jest bardzo ważna i możemy powiedzieć, że dzięki temu absolwenci naszego kierunku będą mogli pracować zarówno jako specjaliści od AI w mediach, będą mogli wprowadzać tą rewolucję cyfrową w przedsiębiorstwach, mogą pracować jako content creator AI, jako specjalista do social mediów, specjalista do spraw komunikacji cyfrowej, jako specjalista do spraw dezinformacji, bo również uczymy tego krytycznego myślenia, uczymy rozróżniać fejki, dezinformacje, pokazujemy na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli otrzymamy jakąś atrakcyjną treść, czy to jest wygenerowana właśnie przez modele językowe, czy to jest realistyczne nagranie. Również będą mogli nasi absolwenci pracować jako researcherzy medialni, jako specjaliści do spraw personalizacji treści, jako producenci treści multimedialnych, również w kampaniach reklamowych, jako analitycy trendów internetowych, ale też i konsultanci w komunikacji, w marketingu. Więc ten kierunek łączy oczywiście poniekąd treści, które prezentujemy w innych kierunkach. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, chociaż tutaj bardziej stawiamy na ten warsztat, prawda, przyszłych absolwentów. Jak produkcja medialna, bo tutaj również będą zajęcia związane z tworzeniem materiałów filmowych. Będą także takie podstawy dotyczące kreatywności, ale również i mamy dość szeroką ofertę, jeśli chodzi o marketing, reklamę, public relations. Tylko tutaj na te procesy patrzymy z perspektywy rozwoju technologii i tego narzędzia, jakim jest AI. I tutaj chciałam podkreślić także, że ten kierunek pierwszego stopnia, jest to pierwsza propozycja kierunkowa w Polsce w tym obszarze. Są oczywiście takie studia podyplomowe albo uzupełniające, magisterskie, natomiast studiów pierwszego stopnia dotyczącego sztucznej inteligencji w mediach jeszcze w Polsce nie ma. UMCS jest pierwszy i mamy nadzieję, że ten kierunek wzbudzi zainteresowanie maturzystów tegorocznych, ale również zapraszamy naszych studentów, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności. Myślę, że ta nasza oferta jest bardzo atrakcyjna, nadąża za tym, co zmienia się we współczesnych mediach, z czym boryka się rzeczywistość społeczna, rzeczywistość nasza też polityczna, ponieważ ciągle walczymy z tymi fake newsami, prawda, z tymi procesami dezinformacji, które są bardzo skrupulatnie przygotowywane w ramach wojny informacyjnej i tego typu umiejętności będą należały, podejrzewam, do jednych z najważniejszych w XXI wieku.
1: Padło takie stwierdzenie, że to pierwszy kierunek tego typu w Polsce. No to szczerze powiedziawszy, zacząłem się trochę martwić. Zacząłem się martwić, czy jeszcze jest szansa się zapisać. Jak to wygląda? Kiedy możemy składać dokumenty i czy są jeszcze miejsca, żeby od nowego semestru roku akademickiego zacząć studia na UMCS?
4: Jak najbardziej jest jeszcze możliwość, czekamy na to, żeby kandydaci zarejestrowali się na stronie internetowej rekrutacyjnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i wybrali kierunek sztuczna inteligencja w mediach. Jeśli chodzi o składanie dokumentów, to będzie już po tym, jak wgrają właściwą dokumentację po uzyskaniu wyników matur. Więc jeszcze trochę czasu jest. Osoby niezdecydowane zachęcamy, żeby zapoznały się z opisem kierunku, żeby też miały taką świadomość, że te studia będą uczyły ich zapanować nad algorytmem. Że to nie sztuczna inteligencja będzie kierowała ich życiem, ale to oni będą wykorzystywali sztuczną inteligencję, żeby ulepszać świat, żeby ulepszać media.
1: Pozwolę sobie podsumować naszą rozmowę takim stwierdzeniem, że jeżeli pójdziecie na kierunek sztuczna inteligencja w mediach, to wygraliście już przyszłą wojnę z maszynami. I Terminator nie nastąpi.
3: Myślę, że można zdecydowanie nawet więcej wygrać. Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, to jest to, że z jednej strony umiemy korzystać z technologii, ale z drugiej strony to, że rozwiniemy tę komunikację i kreatywność. Że nie staniemy się takimi biernymi tylko twórcami, tylko aktywnymi. Więc na tym nam zależy. Na takim odpowiedzialnym, rzetelnym tworzeniu treści, które będą służyć nam wszystkim, całemu społeczeństwu.
1: Studio dr Ewa Bulisz i dr Anna Szwed-Walczak, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a kierunek to sztuczna inteligencja w mediach. Więcej informacji oczywiście na stronach umcs.pl. Dziękuję za obecność.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: Ja również dziękuję, życzę udanego poranka i dobrego weekendu. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, kolejna poranna rozmowa Radia Centrum w poniedziałek o 8.10.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 8.30. Zobaczmy, co dzieje się na drogach. W tym momencie drogi są dość przejezdne. Korków prawie nie ma w całym Lublinie. Powoli korkuje się Kraśnicka, ale nie są to duże korki. No ale niestety dostałam taką wiadomość, że na skrzyżowaniu ulicy Bronowickiej i Fabrycznej był wypadek z udziałem autobusu, który zablokował jeden z pasów ruchu i wjazd na ulicę Bronowicką. W tamtym obszarze, z tego co widzę, nawet dwa wypadki, także koniecznie uważajcie w okolicy właśnie Fabrycznej, Lubelskiego Lipca 80 czy Wolskiej i Męczenników Majdanka. Tam mogą pojawiać się korki, no i zablokowany właśnie jest jeden z pasów ruchu. Jeśli macie jeszcze jakieś informacje, no to koniecznie piszcie do mnie pod 515-515-982 i życzę bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohio.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
5: Buongiorno.
6: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
7: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
6: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

Jack White i Derecho Domingo, czyli demoniczne prawo po hiszpańsku. No i skoro w takich tematach jesteśmy zagranicznych i takimi językami się staram przynajmniej posługiwać przeróżnymi, no to obiecałam konkurs, nie martwcie się, to się w jakiś tam sposób łączy z tym, co właśnie mówię. Obiecałam konkurs i czas na konkurs, również lekko językowy, bo w tym miesiącu coś specjalnego na nas czeka na scenie w centrum, czyli w czwartek 28 maja o 19 pojawi się w chatce Żaka zespół Totentanz. Zespół, który myślę, że już możecie bardzo dobrze znać z naszej anteny, no to nie jest wcale zespół, który ma ogromny staż, jeśli chodzi o scenę muzyczną, ale za to już

Totentanz, czyli z niemieckiego Taniec Śmierci. Piszcie pod 515-515-982, z czym ten Taniec Śmierci czy Totentanz się wam kojarzy. No a być może zgarniecie wejściówkę podwójną na 28 maja na scenę w centrum. Zapraszam serdecznie. 515-515-982.

Za 15 minut wybije 9, zatem sprawdźmy sobie, co dzieje się w najbliższym czasie w naszych okolicach. No i zacznę od klasyki metalu, która wykonywana będzie właśnie w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt. 22 maja zachęcam, żeby wybrać się na koncert Tribute dla Roniego Jamesa Dio. Zdecydowanie jednej z największych postaci na scenie muzycznej, metalowej scenie muzycznej. No i między innymi nie tylko dorobek samego Dio, jeśli chodzi o zespół Dio, ale pojawi się też nieco z Rainbow czy Black Sabbath. No i tak małe moje marzenie, żeby nieco z Elfu, czyli z projektu również Roniego Jamesa Dio też się pojawiło. Mam ogromną nadzieję, no ale żeby się o tym przekonać, co tam będzie, no to trzeba się wybrać na koncert do Fabryki Kultury Zgrzyt 22 maja. Lecimy dalej, zobaczmy, co dzieje się poza tym. Odyseja Kosmiczna, czyli Statek Świder i Multipla Drivers, to wszystko w Akademii Sztuki Nowoczesnej przy Alejach Racławickich 2. No a kiedy? 29 maja o godzinie 19.30. Jeśli jesteście zainteresowani, no to koniecznie sprawdźcie to wydarzenie na Facebooku, bo coś czuję, że nieco psychodelicznych, folkowych brzmień też się może tam pojawić. Trochę prog roku, trochę jazzu, trochę funku, wszystkiego po trochu, no i właśnie o to chodzi w takich koncertach. Odyseja Kosmiczna to chyba świetny tytuł na podsumowanie tego, co się tam stanie. No i na sam koniec coś, co zbliża się do nas już wielkimi krokami, czyli festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia. W tym roku zaczniemy 2 lipca, a ten festiwal skończy się 5 lipca. No i dużo, dużo dobrej muzyki. Wszystkiego nie mogę wymienić, no bo jest tych zespołów po prostu za dużo. No ale trochę z Polski, trochę ze Stanów, nieco z Ukrainy, z Francji, no i jeszcze wiele, wiele innych zespołów, które chcą, no czy zaprezentować się na polskiej scenie, czy po prostu pokazać, że muzykę przeróżną można grać. I to jest właśnie świetny festiwal, żeby trochę nowych brzmień sobie podkrywać. Bardzo zachęcam, żeby sprawdzić program tego festiwalu. No i jeszcze do niedzieli można zapisać się na wolontariat, żeby w tym festiwalu wziąć udział trochę od tej strony zza sceny. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia tych wszystkich wydarzeń, czy na Facebooku, czy na stronach organizatorów. Radio C.

0: for the dance with.
1: Płynę i mała sobota na 98.2 FM. No i tak się składa, że Spotify nas znów zaskoczył. Mamy coś takiego jak Wrapped, tylko wszechczasów. No i jest to świetna opcja, bo Spotify obchodzi właśnie swoje 20-lecie. No i ten Wrapped, no, który nazwałam Wrappedem wszechczasów, no to tak naprawdę nazywa się Your Party of the Years. No i to jest taka funkcja, która jest dostępna na Spotify. Jeśli wpiszecie właśnie Your Party of the Years, to powinno wam się to wszystko wyświetlić. No i tam możecie sprawdzić, jaka była najczęściej słuchana przez lata, przez które mieliście dane konto na Spotify'u założone piosenka oraz artysta, który najczęściej wam się wyświetlał. No jestem naprawdę ciekawa, kto u was się pojawia. U mnie zespół, który już podpowiem, że pojawił się już dzisiaj na naszej playliście, ale zdradzać do końca wszystkiego nie mogę. No ale za to ciekawi mnie, jak wiele osób miało ten zespół na swoim pierwszym miejscu.

0: Minęła 9:00, czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jaki związek ma sztuczna inteligencja ze zdrowiem psychicznym? O tym za chwilę. Powiemy także o nocy muzeów na Politechnice Lubelskiej.
0: Przy mikrofonie Maria Mąsior.
1: Trwa kolejna edycja konferencji naukowej Majówka. Czy AI może zastąpić psychoterapeutę? Cykl wykładów oraz warsztatów dotyczy sztucznej inteligencji oraz jej filozoficznych, społecznych i poznawczych implikacji. Wydarzenia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS potrwają jeszcze dzisiaj. Jednym z głównych punktów programu był ekspercki panel dyskusyjny poświęcony zastosowaniu sztucznej inteligencji w psychoterapii oraz wyzwań etycznych i społecznych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze zdrowia psychicznego. O szczegółach mówi prezeska Koła Kognitywistyki UMCS i organizatorka konferencji Julia Przywecka.
2: Ideą tego wydarzenia jest szerzenie świadomości na temat sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa z nią związanego. Na pewno każdy z nas w naszym codziennym życiu, czy to w mediach, czy nawet w reklamach, które widzimy na co dzień na ulicy, zauważył treść wygenerowaną przez AI. Ta treść często może być wykorzystywana do manipulacji, może rodzić konflikty.
1: Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału także w warsztatach. Dr Barbara Konat z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadziła zajęcia poświęcone podstawom NLP oraz przetwarzaniu tekstu z wykorzystaniem AI. Program wydarzenia zawiera również sekcję studencką umożliwiającą prezentację własnych projektów i badań. Tegoroczna edycja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS, Studenckie Koło Naukowe Informatyki oraz Koło Naukowe Psychologów UMCS. Rzecy nie muszą się obawiać o powrót z koncertów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie wydał komunikat. W dniach od 15 do 16 maja na terenach Zielonych Browaru Perła odbędą się Dni Kultury Studenckiej Lublinalia 2026. Z uwagi na zbliżające się wydarzenie zwiększona zostanie częstotliwość kursów autobusowych linii nocnych.
3: Komunikacja nocna zostaje wzmocniona. Obie noce, czyli z 15 na 16 oraz 16 na 17 maja, linie nocne numer N1, N2 i N3 będą kursowały częściej w godzinach od 22.30 do 1.30 co 30 minut oraz od 1.30 do 4.30 co 60 minut.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Przypomnijmy, że wydarzenia muzyczne w trakcie obydwu dni mają kończyć się po północy. Z uwagi na zainteresowanie wydarzeniem możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Bernardyńskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Politechnika Lubelska również przygotowuje się na Noc Muzeów. Uczelnia zaprasza do retrocentrali. To interaktywna przestrzeń, w której samodzielnie będzie można uruchomić historyczne urządzenia i sprawdzić, jak dawniej przesyłano informacje na odległość. Ponadto uczestnicy będą mogli obejrzeć wystawę stałą Historia i Technika oraz zapoznać się z aparaturą laboratoryjną wykorzystywaną na przestrzeni lat na Politechnice Lubelskiej. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w godzinach od 18 do 22 w budynku Rdzewiak. Należy pamiętać, że zwiedzanie będzie się odbywać w formie wejść o pełnych godzinach, czyli ostatnie wejście jest zaplanowane na godzinę 21.

0: sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. 13 stopni na termometrach, 12 stopni to odczuwalna temperatura, ciśnienie atmosferyczne to 1003 hektopaskale. Jeśli chodzi o biometr, to jest on niekorzystny, ale za to jakość powietrza jest dobra. O godzinie 16 zrobi się najcieplej, bo 20 stopni, no a później może zlecieć przelotny deszcz.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99.

Theory of a Dead Man na 98,2. No i tak się złożyło, że turyści, którzy chcieli wybrać się w Tatry, no a konkretnie nadmorskie oko, no to będą mieli trochę utrudnień. Od 18 maja będą prowadzone prace i będzie się tam troszeczkę działo zamieszania. Od 18 do 22 maja piesi jeszcze przejdą, ale żadne busy ani wozy konne nie będą kursować. Podobnie od 8 do 10 czerwca, ale 25 do 29 maja będzie to całkowicie zamknięte, więc może warto wziąć gitarę. No i po prostu posiedzieć przy ognisku zamiast wyruszać w tym terminie na wycieczkę.

0: 9.25 wybiła. To oznacza, że czas sprawdzić, co w mediach, tym razem nie lokalnych, no ale tak ogólnie, i w tym pomoże mi Maria Mąsior, która jest ze mną już w studiu. Marysiu, co masz dla nas dzisiaj?
1: No ja mam informację, można powiedzieć, iście kosmiczną, bo na Onecie czytamy, że w poniedziałek Ziemię minie nowo odkryta asteroida, która przeleci w tak bliskiej odległości, że będzie ją można zaobserwować także z Polski. I w tym przypadku mowa o obiekcie o rozmiarach szacowanych na 15-35 metrów, który przeleci w odległości około 90 tysięcy kilometrów od naszej planety, czyli mniej więcej w czterokrotnie mniejszej odległości Ziemi od Księżyca. Asteroidę będzie można obserwować w późny poniedziałkowy wieczór, mniej więcej od godziny 23.20, ale niestety nie zobaczymy jej gołym okiem ani przez lornetkę. Tylko przelot będzie widoczny jedynie za pomocą teleskopu, na przykład domowego urządzenia właśnie tego typu. I asteroida będzie się poruszać bardzo szybko, kilka stopni na godzinę, i w związku z tym w teleskopie będzie widać ruch względem gwiazd w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Więc jeżeli ktoś ma takie urządzenie i jest zainteresowany tym, to oczywiście niech będzie uważny w poniedziałkowy wieczór, a całą informację znajdziecie na stronie onet.pl.
0: Coś czuję, że tam David Bowie potańcuje na tej asteroidzie.
1: Tak.
0: Będziemy go mogli zobaczyć. Ja trochę sprowadzam na ziemię, no bo zupełnie z innej beczki mam newsa, bo TVN24 pisze nieco o maturach. Dziś matura z geografii, trzymamy kciuki bardzo mocno za maturzystów. I Mario, mam do ciebie takie pytanie, jak myślisz, jaka jest najrzadziej wybierana matura? Bo dzisiaj jest taka wyjątkowa, że pisze ją aż jeden uczeń.
1: Najrzadziej wybierana. Myślę, że to może być, nie wiem, jakiś język kaszubski, coś takiego.
0: No, dobrze strzelasz, tak. Teoretycznie to jest egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym i tutaj chodzi w tym przypadku o język niemiecki. To jest tylko jedna osoba, która zadeklarowała właśnie ten język. No, zdecydowanie więcej maturzystów, bo aż 29 osób z języka litewskiego chociażby i 23 z białoruskiego. Z ukraińskiego 21. No i jeszcze kilka tych ciekawych matur dzisiaj się odbywało. Tak jak mówimy, trzymamy kciuki, no żeby tam komisja łagodniej oceniła
1: tak
0: niektóre rzeczy. No a póki co wracamy do muzyki. Czas by krzyczeć. To nie dla was akurat, maturzyści. Wy nie krzyczcie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Gonisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wyobraźcie sobie rok 1983. Koncert zespołu, który coraz mocniej wchodzi na polską scenę muzyczną, no i staje się powoli rozpoznawalny. No ale jest przy tym drobny konflikt. No i właśnie w niego pakuje się ten jeszcze wtedy nie aż tak duży zespół. To taki drobny konflikt przeze mnie nazwany to starcie z władzą. No i od tej pory zaczyna się ta ciekawa historia zespołu, który znamy teraz jako Ladypunk. No i właśnie od tego momentu ma zacząć się film, który szykuje Netflix. No i ma być on właśnie o, między innymi o Ladypunk, chociaż głównie skupiać się ma na Janie Borysewiczu i na historii jego życia. Mam nadzieję, że będzie to

0: mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Dzisiaj będą kotlety z kalafiora. Jak wszyscy wiemy, od późnej wiosny do jesieni warzywa królują na naszych stołach pod różnymi postaciami. Wśród nich jest również kalafior. Jest już dostępny i to w coraz lepszej cenie, więc bierzemy się właśnie za niego. Warzywo to znane już było w starożytnym Rzymie i Grecji, skąd rozprzestrzeniło się do innych krajów Europy. Choć uważa się, że jego rodowód wywodzi się konkretnie z Cypru. W Polsce zaczęto kalafiory uprawiać na przełomie XVI i XVII wieku. Oczywiście prawdopodobnie sprowadziła je do Polski nie kto inny, tylko królowa Bona Sforza. Obecnie występuje w handlu wiele odmian kalafiora. Najbardziej popularne są kalafiory białe oraz nieco mniej znane fioletowe. Inną odmianą są kalafiory zielone. Od niedawna w naszym kraju dostępne są również kalafiory żółte i pomarańczowe, których nazwa brzmi romanesco. Wszystkie, w zależności od gatunku, różnią się między sobą poza wyglądem, ale i również pikantnością. Również pewną różnicą w ich wewnętrznej strukturze. Kalafior zaliczany jest do cennych warzyw z uwagi na swój skład. Zawiera m.in. sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, karogeny, witaminy K, B1, B2, B6, C, kwas nikotynowy i pantotenowy. W jego składzie znaleźć można również siarkę, która sprawia, że podczas gotowania kalafior wykazuje charakterystyczny zapach, którego często nie akceptują nasi milusińscy, ale i niektórzy dorośli. Podobnie ze smakiem kalafiora w zupie i jego dodatkiem do niej. Ale przeciętnie najczęstszy sposób serwowania kalafiora to taki gotowany i podlewany przyrumienioną na masełku bułeczką albo w zupie kalafiorowej. Ale skoro jest tak cenny dla naszego zdrowia, to jak więc go przemycić do jadłospisu, unikając jego smaku i aromatu? Niechętnie z tego powodu sięgają po niego nasi mirusińscy. I właśnie zdradzam Wam niezawodny sposób na przemycenie kalafiora do ich diety. Będą to kotlety z surowego kalafiora. A oto składniki. Jeden kalafior duży, taki około 1,5 kg. Jeden pęczek koperku, około 30-35 cm pora, drobno posiekanego. 6-8 łyżek mąki ryżowej. 5 łyżek płatków owsianych, takich ekspresowych. 2 ząbki czosnku przecinanego.

0: naciśnięte przez praskę, 4 łyżki oleju z pestek winogron, 1 łyżeczka oleju sezamowego, 1 łyżeczka czombru, mąka kukurydziana do obtaczania, sól i pieprz do smaku. A jak to robimy? Kalafior surowy ścieramy na tarce z drobnymi oczkami. Drobno siekamy pora, podobnie koperek. Do miski wkładamy wszystkie składniki. Dodajemy do smaku sól i pieprz. Dobrze wymieszamy, po czym dodajemy oba oleje. Gdyby masa była zbyt luźna, można dosypać troszkę więcej płatków i mąki ryżowej. Formujemy kotleciki, około 10-12 z tej ilości, którą Wam podałem. Obtaczamy w mące kukurydzianej i smażymy na złoty kolor na średnim ogniu, tak żeby kalafior wewnątrz doszedł. Podajemy na gorąco lub na zimno sosem czosnkowym lub posypane tłuczonymi orzechami z odrobiną miodu. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kawałek dla żartownisiów od Weezer, Shine Again. Dlaczego dla żartownisiów? No bo został on wydany 1 kwietnia 2026 roku, więc taka świeżynka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zespół mówi, że być może nie jest to kawałek prześmiewczy, ale zdecydowanie przynoszący uśmiech na usta, bo tak jak mówili w pewnym wywiadzie, to jest ponowne potwierdzenie własnej wartości i zaufanie sobie jako czteroosobowej grupie kreatywnej. Zostajemy w takich dość świeżych jeszcze 21-wiecznych klimatach.

za chwilę 10 wybija, to oznacza, że kończy się nasza poranna głowa do góry w Akademickim Radiu Centrum, ale przed nami jeszcze ośrodek Roka, który poprowadzi Kamil Basiakowski i godzinę szczytu z Jakubem Gryzem. Zapraszam serdecznie. No a wieczorkiem oczywiście jazda próbna z Jakubem Pasiecznym. Ja się z wami żegnam, była z wami Aleksandra Baranowska i zostawiam was z najlepszymi brzmieniami. Zostańcie jeszcze koniecznie na wydarzenia. No a taki klasyk dla was na sam koniec. Led Zeppelin to już teraz. Ja się z wami żegnam. Cześć.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Powiemy także o zjeździe prawników administratywistów oraz o nowym biurze obsługi mieszkańców w mieście. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Rozpoczynam od informacji dla kierowców. Wystąpiły utrudnienia na jednej z ważnych arterii w Lublinie. Ma to związek z wypadkiem autobusu i samochodu osobowego, do którego doszło około godziny 7:00 na ulicy Fabrycznej. W wyniku zdarzenia dwie pasażerki autobusu trafiły do szpitala. Obecnie zablokowany jest buspas w kierunku Unii Lubelskiej oraz wyjazd z ulicy Bronowickiej w kierunku Fabrycznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert dotyczący burz w Lubelskiem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje cały region. Synoptycy prognozują, że miejscami zjawisku mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo wystąpić także mogą porywy wiatru do 75 km na godzinę, a punktowo do około 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenie obowiązuje dzisiaj od godziny 15 do 22. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Eksperci, studenci i doktoranci spotkali się w Lublinie podczas 14. Zjazdu Prawników Administratywistów. Tegoroczna konferencja poświęcona jest aktualnym wyzwaniom i przyszłości prawa budowlanego. Wydarzenie odbywa się 14 i 15 maja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w formie hybrydowej. Wczoraj odbył się panel ekspercki z udziałem specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, transmitowany również online. Z kolei dzisiaj zaplanowano studencko-doktoranckie panele naukowe prowadzone za pośrednictwem platformy MS Teams. Więcej o tegorocznej tematyce zjazdu mówi prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS Patryk Kazubski.
1: W tym roku prawo budowlane nie przez przypadek, ponieważ jesteśmy w takim szczególnym czasie, w którym realizowane są postanowienia ustawy, która wprowadza gdzieś właśnie obowiązkowe plany ogólne dla wszystkich miast. To również jest polem do dyskusji, ale te tradycyjne problemy jak samowola budowlana, czy kwestie zagospodarowania przestrzennego, też kwestie tej, mówiąc bardzo kolokwialnie, betonozy i tego, jak powinniśmy planować naszą przestrzeń, są właśnie też tematyką naszego dzisiejszego spotkania.
0: Podczas obrad uczestnicy analizują aktualne przepisy oraz kierunki zmian w prawie budowlanym. Jak zaznaczają organizatorzy, wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do dyskusji o przyszłości prawa administracyjnego i budowlanego. Mieszkańcy skorzystają z nowej placówki. Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd Miasta Lublin wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Czechów podpisali umowę, na podstawie której lokal przy ulicy Kaprysowej 2 stanie się nowoczesnym biurem obsługi mieszkańców. Będzie można tam załatwić sprawy związane m.in. z zameldowaniem, prawem jazdy i wiele innych. Więcej o obiekcie mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: W nowej przestrzeni obsługi przygotowanych zostanie 10 stanowisk z opłatomatem oraz punkt informacyjny. Poczekalnia zostanie wyposażona w biletomat. Budynek będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami dostępności. W sali obsługi dostępne będą pętle indukcyjne, a zastosowana kolorystyka ułatwi orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
0: Biuro działać będzie w poniedziałki w godzinach od 7:45 do 16:45, a od wtorku do piątku między 7:45 a 15:15. Planowane otwarcie przewidziano na ostatni kwartał bieżącego roku. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 14 stopni, ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale, jakość powietrza jest dobra, a biometr niekorzystny.
3: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Według redakcji Weszło, Iwan Brkić pożegna się z Motorem Lublin. Chorwacki bramkarz ma dołączyć do Legii Warszawa i podpisać 3-letni kontrakt. Motor miał zaproponować przedłużenie, natomiast 31-latek miał wybrać ofertę wojskowych. Brkić rozegrał 37 spotkań w żółto-biało-niebieskich barwach, w których 10 razy zachowywał czyste konto. Kto zastąpi chorwackiego bramkarza? Tego nie wiemy, natomiast poznaliśmy osobę, która z pewnością zajmie się tym podczas najbliższego okienka transferowego. Klub poinformował, że nowym dyrektorem sportowym został oficjalnie Veljko Nikitović. A skoro już mowa o informacjach transferowych, Górnik Łęczna przedłużył swoją umowę z Pawłem Jaroszyńskim. Obecny kapitan zielono-czarnych podpisał nową umowę do 30 czerwca 2029 roku. W trwającym sezonie Jaroszyński zagrał w 13 spotkaniach, dwa razy trafiając do bramki rywali. Przechodzimy do koszykówki. Już dzisiaj rozegra się pierwszy mecz rewanżowy fazy playoff Orlen Basket Ligi. Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia o 20:15. W innych seriach po pierwszych meczach nie doszło do wielkich sensacji. Legia Warszawa prowadzi z MKS-em Dąbrowa Górnicza, Dziki Warszawa z Energa Treflem Gdańsk, a King Szczecin z Telmet Zieloną Górą. Jeśli chodzi o nasze lubelskie podwórko, PGE Start Lublin ogłosił, że Michał Sikora pozostanie w sztabie szkoleniowym Czerwono-Czarnych. Obecny asystent trenera Wojciecha Kamińskiego przedłużył swoją umowę do końca sezonu 2028-2029. A na koniec piłka ręczna. PGE MKS Elwold Lublin już jutro rozegra ostatnie domowe spotkanie Orlen Superligi Kobiet. Szczypiornistki nadal są w walce o tytuł mistrzyń Polski. W drodze po złoto pozostały im jednak dwa spotkania. Najbliższe zaplanowane jest na jutrzejszą sobotę. Przeciwnikiem będzie Enea MKS Gniezno.
4: My tutaj trenujemy po to, żeby zdobyć tego mistrza, żeby każdy mecz wygrywać, więc teraz mecz z Gnieznem i nastawiamy się do niego tak jak do wszystkich pozostałych, żeby po prostu ten mecz wygrać. Potem mamy Zagłębie i ten mecz też chcemy go bardzo wygrać, żeby zdobyć to mistrzostwo. Co do tych kontuzji, no to już też jest taka końcówka sezonu, gdzie no wiadomo, że narasta to zmęczenie i jakieś mikrourazy się pojawiają. Mam nadzieję, że pozbieramy naszych żołnierzy i na te dwa mecze będzie nas jak najwięcej.
3: Tłumaczy skrzydłowa zespołu z Lublina Daria Szynkaruk. Początek o godzinie 16 w lubelskiej hali Globus.
5: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: body bears repeating now.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
2: Piątek 10.30 to klasyczny już czas w Akademickim Radiu Centrum na nieco ekonomii. Flesz ekonomiczny przy mikrofonie Michał Zbytniewski. Zapraszam. A z nami w studiu dr Monika Jakubiak, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS. Witam.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy nieco o zaangażowaniu w pracę, zaangażowaniu, które ma też wymierne przełożenie na zyski, na efektywność. No właśnie, niedawno ukazał się raport Instytutu Gallupa, zgodnie z którym tylko 8% bodajże pracujących Polaków jest zaangażowanych w pracę. To bardzo niski poziom, zwłaszcza że 12% w Unii Europejskiej, 20% globalnie. Skąd biorą się tak niskie wyniki w naszym kraju?
3: Tak, rzeczywiście to jest taki zatrważający poziom, można by powiedzieć. No i tutaj na pewno pojawia się wiele czynników, które mogą wpływać na ten właśnie aspekt. Dobrze też zdawać sobie z tego sprawę, że zaangażowanie w pracę jest takim obszarem bardzo silnie powiązanym po prostu z motywacją do pracy, ze zmotywowaniem. No i tutaj mamy różne wymiary tej motywacji, zarówno te aspekty wewnętrzne, które wynikają z samej osoby, z człowieka, jak też motywacje zewnętrzne, które również czynniki motywacji zewnętrznej, które również odgrywają istotną rolę. I na tę z kolei motywację wpływają przede wszystkim zachowania w organizacji, tak? Czyli właśnie to, w jaki sposób człowiek jest motywowany do pracy, to w jaki sposób zachęca się go do wykonywania pewnych aspektów, jak się go nagradza. No i liczy się oczywiście i kultura organizacyjna, i to, w jaki sposób organizacja jest prowadzona, jest zarządzana, ale też to wszystko, co człowiek sobie tutaj może sam zwizualizować i wyobrazić w kontekście tego, co dostanie w zamian tego właśnie zaangażowania w pracę.
2: Właśnie, czego oczekują w takim razie pracownicy? No, młode pokolenie, które wchodzi na rynek, czy też już weszło, ma zupełnie inne oczekiwania niż pokolenie starsze. Często słyszałem takie powiedzenie, że starsze pokolenia żyły, aby pracować, a teraz pracujemy, żeby żyć. Ile jest tym prawdy?
3: Tutaj pan redaktor poruszył kilka ważnych wątków. Przede wszystkim chciałam zauważyć, że bardzo istotną kwestią jest to, co pan powiedział, że młody człowiek oczekuje czegoś, a starszy czegoś, ale tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że każdy pracownik jako jednostka ma troszkę inne potrzeby i troszkę inne oczekiwania i w ogóle inaczej zbudowane jest jego też zaangażowanie. Więc nawet nie tylko wiek, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy mamy bardzo różnorodne zespoły. I oczywiście pod względem wieku moglibyśmy powiedzieć, że nawet 4 pokolenia w jednym zespole mogą współpracować. Tego jeszcze nigdy wcześniej nie było w historii pracy. Natomiast oprócz tego zróżnicowanie pod kątem kompetencji, pod kątem pochodzenia, no i wiele innych wymiarów różnorodności, a to wszystko sprawia, że te osoby mają inne oczekiwania i inne potrzeby, więc na pewno to, co jest tutaj istotne, to jest takie trochę indywidualne podejście do pracownika, czego często w organizacjach brakuje, czyli my, nawet tak jak pan powiedział, młody pracownik, stary, ale też często generalizujemy, prawda, taki zespół potrzebuje tego, ten zachęcimy tym, a tak naprawdę mamy tam wszędzie ludzi jako jednostki, więc ważne byłoby to też, żeby to zauważyć i postarać się troszeczkę podejść bardziej w indywidualny sposób, pytając, czego tak naprawdę potrzebuje ten akurat pracownik. Ale tutaj też poruszył pan kwestię związaną z ogólnie rzecz biorąc takim postrzeganiem siebie w pracy, a to jest bardzo ważny element tak zwanego kontraktu psychologicznego, czyli właśnie tego, jak pracownik podchodzi do pracy w kontekście tego, co się od niego oczekuje i co on

0: Więc pracownicy też no, nie czują się tutaj pewnie. Coraz częściej zmieniają w ciągu swojego życia też pracę kilka razy, a czasami więcej niż kilka razy, lub pracują w innym trybie, takim godzinowym, czy w formie B2B, czy na kontraktach. Także to wszystko sprawia, że mogą oni po prostu angażować się mniej albo więcej.
1: No właśnie, ta inflacja, niepewność jutra, czy to jest taki czynnik, który w największym stopniu wpływa na zaangażowanie pracowników, czy też młodych ludzi? No, ja rozmawiałem z osobami, które są kilka lat młodsze ode mnie, też niestety dostrzegam już spore symptomy wypalenia zawodowego, zmęczenia. Są to ludzie ledwo co po 20 roku życia. Postępuje to absurdalnie szybko, czy więc chociażby to, że mamy za naszą wschodnią granicę wojnę, że mamy inflację, wszystko drożeje, ta niepewność jest bardzo duża, to jest ten czynnik, który najbardziej wpływa na ten brak zaangażowania w pracy, czy możemy tu wymienić jeszcze jakieś inne czynniki?
0: To, co pan redaktor wymienia, na pewno ma wpływ i z pewnością taki fakt, że nie jesteśmy pewni, co będzie jutro i jak to będzie wyglądało i czy na przykład rzeczywiście to, że zarabiamy, że dostajemy pensję, wystarczy nam na funkcjonowanie, a jeszcze tutaj pan redaktor wymienił młodych ludzi, czyli to są na przykład osoby, które dopiero wchodzą w takie samodzielne życie, często myślą na przykład o związaniu się z kimś, o założeniu rodziny, o dzieciach, no i boją się tego, tak? Bo na przykład praca im tutaj obawiają się, że praca im nie zapewni takich warunków, żeby można sobie było poradzić, więc to na pewno ma wpływ. Jednak ja myślę, że ogólnie wpływa tutaj też w dużym wymiarze taka kwestia podejścia, sposobu podejścia w ogóle organizacji dzisiejszych do pracowników, na przykład w kontekście tego, czy ogólnie rzecz biorąc ktoś tych ludzi się zapytał, jakby czego oni oczekują i z drugiej strony, czy im powiedział, czego się od nich oczekuje. To jest bardzo istotne. Często ci ludzie tak troszeczkę spontanicznie są adaptowani do pracy. Oni dostają narzędzia i to rób, tak? To wykonuj. Natomiast rzucają się w tą pracę, po czym okazuje się, że się męczą, tak? Że tutaj nie czują się dobrze, że te zadania może ich przerastają, a może okazało się, że to nie do końca jest to miejsce, więc szukają czegoś innego i tutaj pracodawcy często się nam skarżą, że młodzi ludzie rezygnują nagle z pracy, oni nie wiedzą dlaczego. No a często to wynika właśnie z tego, że nie czują, nie mają poczucia sensu, nie mają poczucia takiego współtworzenia, czyli na przykład, czy oni mogą mieć wpływ na wykonywaną przez siebie pracę, na sposób wykonywania pracy, na ustalanie pewnych celów, a tego często brakuje w organizacjach. No i jeszcze jest kwestia poczucia sprawiedliwości, czyli na ile ja rzeczywiście za swoje zaangażowanie jestem traktowany w porządku, sprawiedliwie i tu często jednak pojawia się taka już stara bardzo teoria motywowania, która wraca do nas niejednokrotnie, czyli teoria sprawiedliwości Adamsa, że ludzie po prostu porównują swoje wyniki i swoje zaangażowanie do wyników i zaangażowania kolegów na przykład z pracy czy innych osób. No i często tutaj wypada to nie w stosunku do innych gorzej, tak? Czyli ja się czuję, że mnie nie traktuje się sprawiedliwie, a już wtedy na pewno nie będę chciał się angażować, tak? Czyli jest to bardzo, bardzo złożony wątek. Natomiast myślę, że on nie tylko młodych ludzi to dotyczy, bo nie mielibyśmy takiego wskaźnika 7%, tylko pewnie wyższe, gdyby to dotyczyło tylko młodych ludzi, ale myślę, że ogólnie pracownicy dzisiaj w dużej mierze podchodzą, to nie znaczy, że oni źle pracują, tylko w dużej mierze podchodzą tak, że po prostu praca to praca, a życie to życie. Mam wykonać zadania, wykonuję zadania. Jestem w pracy w tych godzinach, potem mam czas na inne sprawy, tak? I tutaj też widać dużą taką potrzebę na przykład spędzania jakiegoś czasu prywatnego poza pracą, czy angażowania się jeszcze w inne aktywności. Wiele osób na przykład działa w wolontariatach i tak dalej i tam się realizuje w kontekście tego zaangażowania.
1: Z pewnością słuchają nas teraz szefowie firm, kierownicy, menedżerowie. Gdybyśmy mogli dać taką jedną prostą radę, żeby tę rozmowę podsumować. Gdybyśmy od jutra mieli zmienić jedną rzecz w naszej firmie, w naszym zespole, aby nasi pracownicy dawali z siebie więcej, to co by to było?
0: Ja myślę, że kluczowe tutaj jest umożliwienie takiej otwartej komunikacji, która może być trudna i dla pracodawcy, i dla pracownika generalnie, ale zachęcenie właśnie zadanie pytań, zachęcenie do odpowiedzi, zapytanie właśnie, czego ty byś potrzebował, żeby bardziej się tutaj zaangażować, czy jest coś takiego, w czym moglibyśmy wesprzeć tego pracownika, bo często tak jest, że to są jakieś nawet drobne kwestie, które na przykład ułatwiłyby funkcjonowanie i sprawiły, że ta atmosfera ulegnie zmianie i że temu człowiekowi bardziej będzie się chciało.
1: Zasada stara jak świat, rozmowa czyni cuda i tego możemy się trzymać. Doktor Monika Jakubiak, Instytut Nauk o Zarządzaniu Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS, była moim i waszym gościem. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
1: Ja również się żegnam, życzę udanego weekendu, udanego

0: piątku i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym wydaniu Flesza Ekonomicznego. Michał Zbytniewski, do widzenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Pytanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: 1 w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzamy weekendowy rozkład jazdy w 5 najmocniejszych piłkarskich ligach Europy oraz PKO BP Ekstraklasie.
1: Przed mikrofonem Michał Kicia, a to oznacza, że zaczynamy 5+1. Piłkarski sezon powoli się kończy, tak jak i rozgrywki w najlepszych piłkarskich ligach świata. Jednak zanim dotrzemy do tego smutnego momentu, sprawdźmy, co czeka nas w ten weekend. W lidze angielskiej zaczynamy w piątek o 21:00. Liverpool w Birmingham zagra z Aston Villą. Jedni, jak i drudzy dalej muszą udowodnić, że zasługują na grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. I w te dwie ostatnie kolejki muszą zbierać jak najwięcej punktów. Kolejne mecze w niedzielę. O 13:30 Manchester United zagra z rozpędzonym Nottingham. Bruno Fernandes dostanie przedostatnią szansę na pobicie rekordu 21 asyst. Czy Portugalczyk przegoni Kevina De Bruyne i Thierry'ego? O 16:00 Multiliga. Brentford zagra z Crystal Palace. Everton z Sunderlandem, Leeds z Brighton, a Wolverhampton z Fulham. O 18:30 Newcastle podejmie West Ham. Młoty ciągle tracą zaledwie 2 punkty do utrzymania. W poniedziałek o 21:00 Burnley zmierzy się z Arsenalem. Ostatnie dwa spotkania odbędą się we wtorek o 20:30 i 21:15. Bournemouth zagra z City, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. W La Lidze wszystkie spotkania odbędą się w niedzielę, aż 9 z nich o godzinie 19:00, a naszą multiligę zaczynamy od meczu Atletico Bilbao z Celtą Vigo. W tym samym czasie arcyważne spotkanie. Atletico Madryt zagra z Gironą. Los Colchoneros walczą o top 3, a Girona utrzymanie, więc warto będzie śledzić to spotkanie. Elche zagra z Getafe. Getafe jest na świetnej drodze do powrotu po 6 latach włoskich europejskich pucharów. Levante zagra z Majorką. Rayo powalczy z Villarrealem, Real Sociedad natomiast podejmie Walencję. Osasuna podejmie Espanyol, a Sevilla zmierzy się z Realem Madryt. Ostatnim spotkaniem o 21:15 będzie mecz Barcelony z Realem Betis. W Serie A również wszystkie spotkania odbędą się w niedzielę, a zaczynamy od 12:30. Como zagra z Parmą, AC Milan z Genoą, Juventus z Fiorentiną, a Napoli z Pizą. Ostatnim spotkaniem o 12:30 będą derby Rzymu, Lazio zagra z Romą. O 15:00 Inter podejmie Weronę, a o 18:00 Atlanta zagra z Bolonią. Kolejkę domknie mecz Udinese z Cremonese o 20:45. Bundesliga swoją ostatnią kolejkę dogra w sobotę. Wszystkie zespoły zagrają o 15:30. A w multilidze Bayern Monachium zagra z FC Köln, Bayer Leverkusen z Hamburgerem SV, RB Leipzig z Freiburgiem, Eintracht Frankfurt ze Stuttgartem, a Borussia Dortmund z Werner Bremą. W Ligue 1 mistrz również jest już znany, ale przed kibicami ostatnia kolejka ligowych start z zespołami francuskimi w roli głównej. Ze wszystkimi spotkaniami startujemy w niedzielę o 21:00. W multilidze zagrają m.in. Nantes z Toulouse, Lille z Auxerre, Nice z Metz, Paris FC z PSG, Marsylia z Rennes i Lyon z Lens. W PKO BP Ekstraklasie jeszcze więcej emocji. Legia Warszawa zostaje w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej, a różnica między 16 a 11 miejscem to zaledwie 3 punkty. W przedostatniej kolejce zaczynamy dzisiaj o 18:00. Zagłębie Lubin zagra z Pogonią. O 20:30 Korona Kielce podejmie Łódzki Widzew. W sobotę zaczynamy o 14:45. Motor Lublin zagra z Krakowią. O 17:30 Wisła Płock zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Ostatnim sobotnim spotkaniem będzie mecz Radomiaka Radom z Lechem Poznań. W niedzielę o 12:15 Piast Gliwice zagra z Rakowem. O 14:45 GKS Katowice z Jagiellonią. 17:30 to mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Kolejkę domknie mecz Arki z Termaliką w poniedziałek o 19:00.
2: Autopromocja.
3: To całkiem urocze.
4: Co jest urocze?
3: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Twój Lewiatan.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię. Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

stretch. Pillars, lamps set, disturbs on.

dzień dobry, na zegarach 6 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na dzisiejszy ośrodek rocka. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak małpy mogą prowadzić poważne biznesowe negocjacje. Powiemy sobie o tym, czy nadszedł kres zegarów analogowych. Odkryjemy także, jak łamać szyfry, korzystając ze skanu własnej twarzy. I oczywiście do tego wszystkiego dodamy sobie konkurs, o którym tradycyjnie więcej nieco później, już teraz na 98.2 FM Machine Head z utworem Bush.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
7: Radio Centrum.

Beverly Hills już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 15 minut po godzinie 13. Pora oczywiście na naszą kartkę z kalendarza. 15 maja, dzisiaj kryją się dwa wyjątkowe święta. Przed nami Dzień Niezapominajki, a przy tym Światowy Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki. Taki dzień, że człowiek nawet nie wie, czy powinien komuś podarować kwiatka, puścić piosenkę, czy może namalować jakąś martwą naturę. Dzisiejszy dzień swoją drogą to jest bardzo oryginalne połączenie. Niezapominajka, czyli mały niebieski kwiatek, który przypomina nam o tym, żeby o kimś pamiętać. A polska muzyka z kolei działa bardzo podobnie. Wystarczy jeden refren sprzed 15 lat i nagle człowiek pamięta wszystko. Wakacje, fryzurę, a przy tym swoje błędy życiowe. No i po co ja tak przypominam o tych błędach życiowych? Chyba nie warto. A jeżeli już o polskiej muzyce, to podgłoście koniecznie odbiorniki. Już teraz długość dźwięku samotności na 98,2 FM.

Papa Roach i Help za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 13:28. Słuchajcie, na Bali miejscowe małpy postanowiły wejść na całkowicie wyższy poziom, nazwijmy to, biznesu turystycznego. Zaczęło się dosyć niewinnie. Coś komuś zginęło, ktoś coś zgubił, a potem okazało się, że to wcale nie był przypadek. To wcale nie był przypadek, bo małpy nauczyły się kraść turystom osobiste rzeczy, a potem prowadzić coś w rodzaju negocjacji. Oddadzą? Owszem, ale dopiero w zamian za jedzenia. I teraz uwaga, naukowcy przyglądali się temu zjawisku i odkryli coś jeszcze ciekawszego, że te małpy potrafią ocenić, co dokładnie ukradły. Tacy spryciarze, inaczej mówiąc, tutaj inaczej wycenią okulary, inaczej wycenią telefony, a jeszcze inaczej wycenią rzeczy, które najwyraźniej uznają za absolutne premium. Czyli mamy tutaj sytuację w rodzaju, w której lokalna fauna nie tylko zna wartość rzeczy, ale jeszcze potrafi przy tym skuteczne negocjować. Brzmi trochę jak kurs ekonomii w wersji takiej survivalowej. W efekcie powstał chyba najbardziej nieoficjalny system wymiany na świecie. Oddam ci to, ale najpierw przekonaj mnie bananem. I tak człowiek jedzie na wakacje i wraca z taką refleksją, że konkurencja na rynku usług może być znacznie bardziej kreatywna, niż mogłoby nam się wydawać.

0: Vilutia.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jakub Skorupa z utworem dzisiaj w Akademickim Radiu Centrum. Na zegarach godzina 13.45. Sprawdzamy, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, co słychać w mieście Lublin. Przed wami wiadomość, która szczególnie ucieszy wszystkich miłośników gier planszowych.

Okazuje się, że Lublin trafił oficjalnie właśnie do takiej gry planszowej. Nie przesłyszeliście się. Tym razem nie chodzi o nakręcenie filmu, nakręcenie serialu, nie chodzi także o aplikację, a klasyczną planszówkę, gdzie zamiast tonięcia w mediach społecznościowych i ciągłego scrollowania, rzucamy kostką i przesuwamy pionek. Wracamy do korzeni. Gra nazywa się Szlakiem Króla od Wilna do Krakowa i zamieniamy mapę w planszę, a miasta w przystanki pełne historii i pełne przygód. I właśnie tutaj miasto Lublin staje się nie tylko miejscem na weekendowy spacer, czy też na dobrą cebularzową misję, a staje się takim pełnoprawnym polem gry i strategii. Fajnie wiedzieć, że miasto trafia właśnie do takich kreatywnych projektów, bo teraz miasto Lublin można nie tylko zwiedzać, ale także i rozgrywać.

Zespół AC/DC na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. 7 minut do godziny 14. Słuchajcie, przyszła pora na nasz konkurs, w którym do wygrania będą dwie podwójne wejściówki na mecz piłki ręcznej. Ostatni akt sezonu 2025-2026 Orlen Superligi Kobiet. Szczypiornistki z Lublina walczą o tytuł mistrzyń Polski. PGE MKS Elwold Lublin podejmie Enea MKS Gniezno. Sam mecz będzie miał miejsce już jutro o godzinie 16 na hali Globus. I teraz kwestia, jak te wejściówki zdobyć? Sposób jest banalnie prosty. Wystarczy, że napiszecie nam, jaka polska piosenka powinna być dziś niezapomniana. Skoro mamy Dzień Niezapominajki i Dzień Polskiej Muzyki i Plastyki, no to połączmy sobie ten wyraz artystyczny z naszą pamięcią. Na wasze SMS-y czekam oczywiście pod numerem 515-515-982. Przypomnę pytanie na dzisiaj. Jaka polska piosenka według was powinna być dziś niezapomniana?

Through Glass już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 12 minut po godzinie 14. A właśnie, jak już o tych zegarach mowa, to mamy przed sobą temat, który potrafi podzielić szybciej niż pytanie, która godzina. Pojawiają się głosy, że w szkołach mogą niebawem zniknąć zegary analogowe. Powód? Coraz więcej dzieci i nastolatków ma problem z odczytaniem tradycyjnej tarczy zegara. Zwolennicy mówią, po co się stresować, skoro i tak wszyscy żyją przy ekranach, które pokazują godzinę w wersji absolutnie bezdyskusyjnej. Przeciwnicy z kolei pytają, czy na pewno chcemy, żeby wskazówki zegara trafiły do kategorii reliktów historii i obok kabli do internetu na USB? I czy aby edukacja młodzieży nie idzie w złą stronę? Takie jest zdanie przeciwników. I tak mamy ciekawy edukacyjny dylemat między tradycją, która tyka, a nowoczesnością, która po prostu świeci i nie zostawia miejsca na wątpliwości. A my zostajemy z pytaniem, czy zegar, który trzeba odczytać, to jeszcze podstawowa umiejętność, czy może to już się zmienia w jakąś cięższą łamigłówkę logiczną?

Cannonball za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, 23 minuty po godzinie 14. Słuchajcie, będzie coś o łamaniu szyfrów. Pewna kobieta w Chinach odkryła, że jej współpracownica potrafi odblokować jej telefon przez Face ID. Face ID to inaczej rozpoznawanie twarzy, czyli jeśli zbliżymy telefon do naszej buzi, on się odblokowuje. To tak w celu wyjaśnienia. No i sam początek tej historii o tym, że współpracownica może odblokować telefon szefowej jednym spojrzeniem, już na dzień dobry brzmi trochę jak thriller pod tytułem Kto mógł mi zabrać ładowarkę i dlaczego zna moje hasło? To tak śmiechem żartem. Ale najlepsze dopiero przed nami. Firma wymieniła pani, czyli tej szefowej, telefon na nowy. Nowy model, nowe ustawienia, świeży start. Problem w tym, że współpracownica nadal mogła go odblokować. I teraz apeluję do wszystkich pracodawców. Nie patrzcie tak podejrzliwie dzisiaj na swoich pracowników, choć kto wie, może i ich spojrzenia są w stanie złamać nawet największe szyfry.

0: Szkocja.
1: Ohio.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
4: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
7: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.

The Offspring i Hit Dad za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mamy kolejny powód do dumy. Alicja Szemplińska z utworem Pray melduje się w wielkim finale na Eurowizji, a to oznacza, że już jutro cała Polska trzyma mocno kciuki za naszą reprezentantkę. Także przed nami wielki finał, wielkie emocje i ogromne wsparcie dla wokalistki. A my już teraz wysyłamy mnóstwo dobrej energii i kibicujemy najmocniej jak tylko się da. Jutrzejszy dzień należy do Alicji Szemplińskiej.

Na zegarach wybiła nam godzina 14.46. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Naszą imprezę FM zaczynamy od zespołu Fun Loving Criminals. To nowojorska ekipa, która od lat miesza rock, hip-hop i funk w jeden bardzo charakterystyczny miejski klimat. Brzmi trochę jak ścieżka dźwiękowa do filmu o Nowym Jorku. Dużo luzu, trochę ironii i do tego energia, której nie tak łatwo podrobić. Na scenie mają opinię zespołu, który po prostu dobrze się słucha i jeszcze lepiej ogląda. Jeśli lubicie muzykę bez sztywnych ram, za to z charakterem, to jest dokładnie to ten adres, którego poszukujecie. Fun Lovin' Criminal wystąpił już 21 maja w Krakowie w klubie Kwadrat, a także 22 maja w warszawskiej Stodole. Przechodzimy dalej, tym razem coś dla fanów dobrego humoru na żywo. Zapowiada się spotkanie ze stand-upem w najlepszym wydaniu. Przed wami Mieszko Minkiewicz. To artysta, który od lat rozbija sceny w całej Polsce, łącząc inteligentne obserwacje, językowy humor i bardzo charakterystyczny styl opowiadania historii. Tym razem wraca z nowym materiałem, w którym, jak sam zapowiada, codzienność znów potrafi zaskoczyć bardziej niż niejeden scenariusz serialu. Będzie o życiu, będzie o relacjach i tych wszystkich drobnych sytuacjach, które wszyscy znamy. Tylko on potrafi opowiadać tak, że cała sala wybucha śmiechem. Krótko mówiąc, wieczór z Mieszkiem Minkiewiczem to solidna dawka stand-upu, który nie potrzebuje fajerwerków, bo sam tekst już robi robotę. Stand-up Mieszka Minkiewicza będzie miał miejsce 27 maja o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. A na koniec scena w centrum. W tym miesiącu gościmy zespół Totentanz. Zespół ten od lat pokazuje, że rock wciąż potrafi mieć moc i charakter. Ich muzyka to połączenie ciężkich gitar, melodyjnych momentów i tekstów, które dobrze wybrzmiewają nie tylko w słuchawkach, ale przede wszystkim na koncertach. Zespół ma wierne grono fanów i opinię ekipy, która na żywo daje naprawdę konkretną energię. Jeśli ktoś ma ochotę na wieczór z mocnym brzmieniem i dobrym koncertowym klimatem, to zdecydowanie warto się pojawić. Zespół Totentanz na scenie w centrum zagra już 28 maja o godzinie 19.

zespół Hej, kto tam, kto jest w środku na antenie akademickiego Radia Centrum. Już za kilka chwil wybije nam godzina 15. To oznacza, że nasz ośrodek roka dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami. Zapowiada się tylko ciekawiej już za chwilę wydarzenia akademickiego Radia Centrum, a tuż po nich godzinę szczytu, w trakcie których usłyszycie dziś Jakuba Gryza. Ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Twin Atlantic. Kawałek No Sleep na 98.2 FM. No, na pewno nie śpimy, bo jest już godzina 15 na zegarach. Dlatego ruszajmy z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zbliża się święto Straży Granicznej. O tym za chwilę. Powiemy także o kolejnym ognisku ptasiej grypy oraz jak uciec rowerem bez powietrza w oponach.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Lublin stał się ważnym miejscem dla polskich pograniczników. Na Placu Zamkowym już jutro odbędą się centralne obchody Święta Straży Granicznej. W tym roku mają one wyjątkowy wymiar, ponieważ są związane z 35. rocznicą powołania tej formacji. Podczas obchodów obecny będzie prezydent Karol Nawrocki. Wręczy on odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Straży Granicznej. Odbędzie się też promocja na pierwszy stopień oficerski. W planie są także pokazy orkiestry oraz defilada pododdziałów. O utrudnieniach związanych z wydarzeniem mówi Monika Głazik z biura prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: W związku z organizacją w Lublinie centralnych obchodów 35. rocznicy powołania Straży Granicznej będą wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu Placu Zamkowego. Do soboty będzie zamknięty Plac Zamkowy, a także część ulicy Kowalskiej na odcinku od ulicy Furmańskiej. Miejsca postojowe na terenie placu będą wyłączone z parkowania.
1: Pierwsze inicjatywy odbywają się w Lublinie już dzisiaj. Od 12 na Placu Litewskim trwa piknik Straży Granicznej. Jutrzejsze uroczystości z udziałem prezydenta rozpoczną się punktualnie w południe. Choroba drobiu dalej zbiera swoje żniwo. W gospodarstwie w Halasach wykryto kolejne ognisko. Po raz 12 w tym roku na mapie województwa lubelskiego potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy wśród ptaków. Wedle informacji przekazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii zlikwidowanych zostanie aż 5000 sztuk kaczek rzeźnych. W zaistniałej sytuacji w promieniu 3 km od miejsca wykrycia wirusa powstanie obszar zapowietrzony, z kolei w promieniu 7 km obszar zagrożony. Warto dodać, że walka z chorobą jest możliwa jedynie prewencyjnie, ponieważ nie stworzono jeszcze skutecznej szczepionki. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zapomnieli napompować opon jednośladów, teraz Tour de Pologne obejrzą w więziennej świetlicy. Do zdarzenia doszło na terenie Hrubieszowa, gdzie funkcjonariusze zatrzymali złodziei rowerów. 44 oraz 46-latek po spożyciu alkoholu dokonali włamania, w trakcie którego przywłaszczyli sobie dwa pojazdy o łącznej wartości 2000 zł. Jednoślady nie posiadały jednak powietrza w kołach, dlatego sprawcy ukryli rowery w krzakach. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci dokonali aresztowania. Za popełniony czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Już wkrótce mieszkańcy Lublina wyruszą w podróż w świat literatury. Przed nami cykl pod tytułem Pogadajmy o książkach. Są to spotkania polegające przede wszystkim na rozmowie o filozofii życia, emocjach, współczesnych problemach i kulturze jako doświadczeniu. Odbywają się one w księgarni Kawiarni Między Słowami, a pierwsze z nich rozpocznie się już 20 maja o godzinie 19. Szczegóły zdradza prowadzący spotkania dr Jarosław Jurkiewicz.
3: Zaprosiliśmy Tomasza Mazura. No jest to bardzo ciekawa postać. Przede wszystkim jest to filozof, stoik. Jest to człowiek, który prowadzi podcast ze stoickim spokojem, bardzo serdecznie polecam. Prowadzi różne warsztaty stoickie, no i przede wszystkim pisze książki. No i tematem naszego spotkania będzie jedna z jego książek, Bogowie są ukryci. Jest to powieść filozoficzna, gdzie Tomasz Mazur, formułując pewną historię, przemyca czy pokazuje tam swoją koncepcję głównie na temat wartości.
1: Kolejne wydarzenia odbędą się 11 i 30 czerwca, a gośćmi będą Emilia Dłużewska, dziennikarka, kulturoznawczyni i psycholożka oraz profesor Jakub Nowak, pisarz i laureat Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za powieść To przez ten wiatr oraz badacz mediów. Spotkania są realizowane w ramach projektu Literatura na warsztat.
0: Gombrowicz wielkim pisarzem był, ale my sprawdźmy, co takiego było, co się dzieje właściwie za naszymi oknami. No i mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że jest dosyć ciepło, 20 stopni Celsjusza, a zła jest taka, że mamy naprawdę spore szanse na opady. Ciśnienie atmosferyczne natomiast wynosi 1002 hektopaskale, biometr jest niekorzystny, a jakość powietrza na całe szczęście jest dobra.
4: Reklama.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: No i też wypada się przywitać w końcu. Mamy 5 minut po godzinie 15. Jakub Gryz przed mikrofonem, no i zaczynamy piątkowe wydanie audycji Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. No i zaczynamy kapitalnym kawałkiem. Again, czyli Lenny Kravitz.

12 minut po godzinie 15, a ten numer ma akurat bardzo dobrą renomę, choć tytuł wskazałby na coś innego. Bad Reputation, Jenjet and the Black Hearts na 98 2FM, więc można powiedzieć, że naszą dzisiejszą audycję zaczynamy z przytupem. Zaczynamy też właściwie bieg w stronę mety. Mety dokąd? No, za metą samą jest oczywiście początek weekendu. Jak to mawia klasyk, coś się kończy, coś się zaczyna. No to też zaczynamy naszą dzisiejszą audycję od tematu, no bardzo fajnego, muszę przyznać, bo mówimy tutaj o wydarzeniu, które połączy rzeczy przyjemne z pożytecznymi, albo nawet i powiedziałbym ze szlachetnymi. O co chodzi? Welcome Sessions powracają. To jest kolejna edycja naszej wspólnej inicjatywy, wspaniałej Fabryki Kultury Zgrzyt z równie wspaniałym akademickim Radiem Centrum. No i Welcome Sessions odbędą się w Zgrzycie. Oczywiście 30 maja, to jest sobota, o godzinie 19. Dlaczego mówimy tutaj o rzeczach szlachetnych? No bo po pierwsze Welcome Sessions jest imprezą darmową, a dlatego, gdyż jest imprezą charytatywną. W trakcie koncertu będzie prowadzona zbiórka na Psy z Bronic. A do tej zbiórki, jaka będzie muzyka w ogóle nam przygrywać? No będą klimaty trashowe zdecydowanie. Hatred 5, Hatred oraz DYZ zagrają właśnie w ramach kolejnej, już trzeciej edycji Welcome Sessions, więc jeżeli chcecie zdobyć więcej informacji na temat tego wydarzenia, no to odsyłamy Was na stronę Fabryki Kultury Zgrzyt albo na Facebooka i sprawdzenia również tamtejszego wydarzenia. A my sprawdźmy, co przygotowały dla nas strachy na lachy.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2011 roku z serii Miasta w Polsce została wyemitowana moneta o nominale 2 złote, poświęcona po prostu Łodzi. Projektantem tej monety była Ewa Tyc-Karpińska. Łódź to jest oczywiście historia włókiennictwa, uprzemysłowienia polskiego, ale to jest też historia o tym, że Królestwo Polskie stało się miejscem niezwykle sprzyjającym dla rozwoju przemysłu. Polska podzielona między zaborców rozwijała się w różnym tempie. Cały XIX wiek to jest historia o rozchodzeniu się ścieżek rozwoju gospodarczego i ścieżek wzrostu gospodarczego różnych rejonów. Tereny zaboru pruskiego stały się zaawansowane gospodarczo, z wielkoprzemysłowym rolnictwem, z rozwiniętym przemysłem. Galicja, prześmiewczo nazywana Golicją i Głodomerią, była najbiedniejszym rejonem i nawet odkrycia i wykorzystanie złóż ropy naftowej nie pomogło, aby ten region stał się przemysłowy. Natomiast Królestwo Polskie, które po Kongresie Wiedeńskim było połączone Unią Personalną z Rosji, uzyskało swoją szansę. Tą szansą był ogromny rosyjski rynek zbytu. Dzięki polityce księcia Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego, notabene osoby, która wywalczyła powstanie Banku Polskiego, pierwszego polskiego banku centralnego w 1828 roku, granica celna między Królestwem Polskim a Rosją została de facto zniesiona. Czyli wszystkie towary, które były produkowane w zakładach przemysłowych, w zakładach wytwórczych umiejscowionych na terenie Królestwa Polskiego, bez większych dodatków celnych mogły znaleźć swój rynek zbytu w Rosji. No i Łódź zdecydowanie korzystała z tej możliwości. W 1820 roku decyzją namiestnika Królestwa Polskiego generała Zajączka powstaje osada przemysłowa. No prawie na surowym korzeniu, bo wieś Łódź, która istniała wcześniej, nijak się miała do tej przemysłowej tkackiej Łodzi, która zaczęła się od 1820 roku rozwijać. Powstają wielkie fabryki, pierwsza fabryka Geiera, kolejne Scheiblera i Poznańskiego, to już jest druga połowa XIX wieku. Pierwszy okres rozwoju Łodzi, okres przemysłu bawełnianego, tkactwo bawełny i wykorzystanie tej możliwości, jakiej daje ogromny rynek zbytu. Trwał ten okres niestety krótko, bo po powstaniu listopadowym Rosja wprowadza bariery celne. Przede wszystkim bardzo wysokie, 30-procentowe cła na sukno. Na szczęście w Łodzi rozwija się tkactwo bawełny, przemysł bawełniany. Cła na tkaniny bawełniane jest znacznie niższe, od 8 do 14%. Niemniej podraża to koszty i cenę finalnego produktu. Łódź trochę hamuje w swoim rozwoju, ale po zniesieniu granicy celnej w 1851 roku przemysł łódzki wybucha i zaczyna się rozwijać bardzo dynamicznie. Chciałabym jednak wrócić do tej bariery celnej 30-procentowej na sukno, czyli na to, co produkowano z wełny. To druga gałąź przemysłu tkackiego. Len jako surowiec do powstawania tkanin pozostawał chałupniczo, rzemieślniczo wykonywany tkany. Tkaniny lniane były tkane na wsiach, w domach. One nigdy takiej skali przemysłowej nie uzyskały. Wyjątkiem jest tutaj Żyrardów, ośrodek tkactwa lnu. Sukno, wełna. Jak to zrobić, żeby produkować i sprzedawać na ten ogromny, chłonny rynek rosyjski i nie płacić cła? No, dobrze by się było umiejscowić za granicą Królestwa Polskiego, czyli po stronie rosyjskiej, tam wybudować fabrykę sukna, tkalnię wełny, tam uruchomić folusze, czyli coś, co sprawia, że ta wełna staje się gruba, zbita i nieprzemakalna, no przynajmniej do pewnego stopnia, i sprzedawać to, co się wyprodukuje. No i to jest początek Białegostoku. Białegostoku jako drugiego ośrodka tkalniczego. Białystok i Supraśl, Choroszczyn, te trzy główne miasta, gdzie ten przemysł tkactwa sukna się rozwija. Dlaczego to sukno było takie dochodowe i dlaczego ten rynek zbytu był tak ogromny? Bo armia kupowała sukno. To była tkanina, z której szyto mundury, więc dobrze było opanować ten rynek. Jak widać, przedsiębiorcy polscy zawsze mieli pomysł na to, jak wykorzystać te nisze, te możliwości, które się pojawiają. Po pierwsze, przemysł łódzki, jego dynamiczny rozwój, abstrahując od tego, jak ten kapitalizm XIX wieku wyglądał, jak był drapieżny, jak był brutalny, jak nieprzystający do dzisiejszych warunków, a po drugie Białystok, ośrodek tkactwa sukna. pierwsza wojna światowa, Polska odzyskuje niepodległość i okazuje się, że te ogromne rynki zbytu, na potrzeby których produkowały zakłady przemysłowe umiejscowione w Królestwie Polskim, zostają odcięte. To jest Rosja. Po pierwsze Rosja, która została objęta rewolucją, a po drugie, która jest państwem wrogim, a po trzecie, która jest po prostu za granicą. Wymagało to od przedsiębiorców w okresie międzywojennym zupełnego przeorientowania rynków i kierunków zbytu, no i nie wszyscy z sukcesem zakończyli ten proces.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: kosmiczne wrażenia po przesłuchaniu utworu Planety od zespołu Spring Rolls na 98.2 FM. A my sprawdzimy sobie, jakie wrażenia przeżyją nasi kierowcy. Przegląd informacji drogowych. Co takiego się wyrabia na naszych ulicach? No pierwsza informacja jest taka, że Zamojska Wyszyńskiego no, jest całkowicie zakorkowana. Nie przejdziecie praktycznie w tamtych okolicach. Oczywiście ma to związek z Lublinaliami. Dalej jedziemy. Lipowa jest całkowicie zakorkowana w stronę krakowskiego przedmieścia. Głęboka, jak zawsze, w każdą stronę jest zakorkowana. No i widzę, że też ogromny problem z przejazdem na Podkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej. No i z Krochmalnej już mniejsze problemy w stronę Jana Pawła II. Przypominam wszystkim naszym słuchaczom, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98.2 FM. Gonisz własne życie.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Nawet mocny kawałek, chociaż tematyka bardzo smutna. Wzięli, zamknęli mi klub, czyli Łydka Grubasa na antenie akademickiego Radia Centrum. No, my w Radiu Centrum niczego nie będziemy zamykać, wręcz przeciwnie, teraz będziemy otwierać. A konkretnie co? No, temat naszego dzisiejszego konkursu. Drodzy słuchacze, mamy dla was przygotowaną, uwaga, tylko jedną podwójną wejściówkę na scenę w Centrum, która odbędzie się 28 maja o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Rzeka. To jest klasyka, ale kto zagra? To jest najważniejsze już pytanie. No, zagra dla nas zespół Todentans. Prawie akustycznie, więc zespół

13 minut do godziny 16. Arctic Monkeys na 98.2 FM i będą w sumie trochę klimaty zwierzęce, zoologiczne, ale nie o małpach, szympansach ani gorylach, tylko o jadowitych zwierzakach. O co chodzi? Sytuacja no prosto z naszego miasta, gdyż pewna rodzina ruszyła po prostu sobie na zakupy do jednego z lokalnych marketów i wszystko fajnie, wszystko spoko, tylko problem pojawił się, gdy no, rodzina powróciła do domu i zaczęli się rozpakowywać, gdyż zauważyli, że w jednym pudełku znaleźli pasażera na gapę i to dosyć jadowitego, bo mowa tutaj o pająku z rodziny, przepraszam, jeżeli się pomylę, ale łacina to nie mój język, Latrudectus, czyli bliski krewny słynnej czarnej wdowy. No na całe szczęście nikomu nic się nie stało, sam pająk trafił do jakiegoś specjalistycznego laboratorium, ale no ten market to teraz będzie miał niezły problem i trzeba przyznać, że sanepid będzie też miał pożywkę, zdecydowanie, jeżeli chodzi o tą sytuację. O jeny, czy też Jenner, Edyta Bartosiewicz, już teraz.

Pixies na 982 FM z kawałkiem Here Comes Your Man. No i też nadchodzi mały prezent od tego zespołu z okazji 40-lecia ich działalności. Mały, bo mówimy tutaj o reedycji ich kompilacji, która nazywa się Complete B-Sides 1988-97, więc mówimy tutaj o stronach bez singli właśnie z lat późnych 80. i lat 90. No ale oprócz tych kawałków pojawi się również materiały oryginalne i też no, 6 utworów koncertowych. Premiera szykuje się na 26 czerwca.

0: Foo Fighters i Asking for a Friend. No a ja dostaję masę od Was wiadomości. Kiedy odbędą się wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum? No to mam dla Was odpowiedź. Już teraz.
1: Eksperci będą dyskutować o geopolityce. O tym za chwilę. Powiemy także o maksymalnych cenach paliw podczas weekendu oraz lubelskich dniach integracji.
0: Przed mikrofonem Kuba Jarzyna.
1: Lublin Forum 2026 odkryje mechanizmy rosyjskiej agresji. Eksperci spotkają się w maju w stolicy regionu. Lubelskie Centrum Konferencyjne 19 i 20 maja będzie miejscem dyskusji o źródłach oraz współczesnych formach agresji wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkania połączą perspektywę historyczną i politologiczną, umożliwiając analizę rosyjskiego imperializmu, jego historycznych korzeni oraz wpływu na dzisiejszą politykę.
2: Patrzymy na te kwestie niekinetycznych form agresji, ze szczególnym uwzględnieniem wojny kognitywnej, czyli będziemy słuchać tego, co mówią nasi koledzy, koleżanki, eksperci, analizujący to, jak narracje historyczne dotyczące przeszłości, dotyczące czasów imperialnych, w jaki sposób one stają się strategicznymi narzędziami, które Rosja wykorzystuje współcześnie do kształtowania oczekiwanych przez nią zachowań politycznych.
1: Mówi dr Damian Szacawa, kierownik zespołu Bałtycko-Nordyckiego Instytutu Europy Środkowej. W programie znajdzie się 8 paneli dotyczących m.in. polityki pamięci, wojny informacyjnej czy bezpieczeństwa morskiego. Warto dodać, że tegoroczna edycja wydarzenia będzie prowadzona tylko w języku angielskim, a zapisy umożliwi formularz na stronie IEŚ Lublin. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, ich portfele nie uszczuplą się przez weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, ceny maksymalne wszystkich paliw ulegną obniżce w porównaniu do piątku. Od soboty za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6,37 zł, z kolei PB98 nie będzie kosztować więcej niż 6,93 zł. Ponadto koszt oleju napędowego nie przekroczy 6,82 zł. Warto dodać, że sprzedaż powyżej kwoty ustalonej przez szefa resortu energii jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczelnie z Lublina przeprowadzą wspólne warsztaty, wykłady, a także zawody sportowe. Celem jest uświadomienie społeczności akademickiej na potrzeby innych. Czwarta edycja Lubelskich Dni Integracji odbędzie się 20 i 21 maja. W tym roku główna część programu będzie miała miejsce na terenie Politechniki Lubelskiej, gdzie pierwszego dnia odbędą się inauguracyjne wystąpienia i wykłady, natomiast drugiego zorganizowany zostanie piknik integracyjny na placu przed Wydziałem Budownictwa i Architektury. O szczegółach mówi Wojciech Góra z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.
3: Chodzi o to, żeby integrować środowiska akademickie wokół takich tematów jak dostępność, jak osoby z niepełnosprawnością, to w jaki sposób się komunikować. Ten rok jest troszeczkę dla nas jako współorganizatora trochę przełomowy, bo w tym roku większość warsztatów, które UMCS proponuje, robiono właśnie przez organizacje studenckie.
1: Atrakcje dla uczestników będą czekały nie tylko na terenie Politechniki Lubelskiej. Współorganizatorami wydarzenia są wszystkie uczelnie publiczne z Lublina.
4: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na przykład do strefy animaloterapii, gdzie można będzie na felinie w naszym gospodarstwie doświadczalnym doświadczyć po prostu takiej mocy terapeutycznej zwierząt, dowiedzieć się na temat tego, w jaki sposób obchodzić się ze zwierzętami, poznać ich taką specyfikę i to, czego możemy się tak naprawdę od zwierząt nauczyć, w jaki sposób sobie radzić ze stresem.
1: Mówi Iwona Mazur z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Lubelskich Dni Integracji jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej. Ponadto organizatorzy zapewniają dostęp do mobilnej, walizkowej pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego oraz dostępu do napisów na żywo.
0: Tak jak mówiłem, tak się i też stało. Rzeczywiście, w przeciągu ostatniej godziny spadł deszcz, ale z tego co widzę chyba już przestało. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część naszej prognozy pogody, no to mamy teraz na termometrach 21 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1002 hektopaskale, biometr jest niezmiennie niekorzystny i też jakość powietrza jest niezmiennie dobra.
5: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot
5: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 16 i zaczynamy już drugą część Godzin Szczytu na 98 2FM. Na sam początek, Jakub Gryz oczywiście przed mikrofonem i powiem tak, parafrazując klasycznego demotywatora. Michael Jackson to nawet nie jest on, czyli Smooth Criminal od Alien and Farmer.

Stay With, może nie Me, ale Stay With Us. 12 minut po godzinie 16 to był zespół Silver Sun Pickups. No i myślę, że to jest dobry i odpowiedni moment, żeby wrócić do tematu naszego dzisiejszego konkursu, który pozwolę sobie lekko zmienić. Ale może od początku, od kwestii najważniejszych. Na co mamy bilety? No mamy jedną podwójną wejściówkę na scenę w centrum 28 maja, to jest czwartek o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka zagra dla nas zespół Totten Tanz prawie akustycznie, więc zespół z Tarnowa w kompletnie innej i można powiedzieć ciekawej naprawdę formie. Jeżeli chcecie wybrać się na ten koncert, no to zachęcamy Was do udziału w naszym konkursie. Ja trochę zmienię nasz temat dzisiejszego konkursu na sprawdzenie może Waszej kreatywności. To jest chyba lepsze określenie. Drodzy słuchacze, ja powiem pierwszą część żartu, a Waszym zadaniem będzie wysłać pod numer 515-515-982 drugą część tego żartu, jego zakończenie. No i uwaga, uwaga! Moja propozycja na dziś to, ilu muzyków potrzeba do wkręcenia żarówki. No i właśnie, wpisujcie teraz drugą część naszego, część tego żartu oczywiście i wysyłajcie odpowiedzi. Przypominam o tym, że do zgarnięcia jest podwójna wejściówka na scenę w centrum zespół Totten Tanz prawie akustycznie. Czekamy na Wasze SMS-y. A numer, który możemy zagrać teraz, to, no można powiedzieć, dedykujemy wszystkim studentom, którzy się wybierają na Lublinalia. Radio Młodych Bandytów, czyli Róża Europy.

Kamień szlachetny na antenie Akademickiego Radia Centrum. Diamanty coming in hot na 98.2 FM, 20 minut po godzinie 16. No to drodzy słuchacze, gorąco was zachęcam do tego, żebyście z nami zostali, bo równo za 20 minut odbędzie się wywiadówka Akademickiego Radia Centrum. No to co dziś będzie się działo? No już wam, drodzy słuchacze, mówię. Krzysiek Walter Kronek dziś porozmawi z perkusistką zespołu Angel Egg, czyli z Julią Kędzierską. No i porozmawiają razem między innymi o tematach bardzo ważnych. No nostalgia, początki lat zerowych, ale również będzie dosyć metafizycznie, a konkretnie pojawi się pytanie, czy anioły istnieją. O tym i na inne pytania poznacie odpowiedzi oczywiście po godzinie 16.40, a my sprawdzimy sobie, no bez wątpienia, anielski kawałek Look at Us od zespołu Archive już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: klimaty marynistyczne od zespołu Transsex Disco, czyli Wyspa, a my sprawdzimy sobie klimaty motoryzacyjne, czyli co takiego się dzieje na naszych ulicach. Przegląd informacji drogowych. No na ten moment największy problem z przejazdem napotkacie w Alei Kraśnickiej w stronę Ronda Krwiodawców, a następnie w stronę Alei Racławickich. Głęboka jest całkowicie zakorkowana w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz również w stronę Filaretów. Klasycznie w Alei Tysiąclecia nie przejdziecie w stronę Ronda Dmowskiego. No i widzę, że sytuacja się nie zmieniła na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej i Jana Pawła II. Tam również będziecie mieli problem z przejazdem. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,49. Teraz tylko 5,99 za kilogram. I borówki amerykańskie. Opakowanie 250 gramów. Cena sprzed obniżki 15,99. Teraz tylko 8,99. Tak, tylko 8,99.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Czas na kolejną wywiadówkę. Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że z nami jesteście. Oczywiście jak zwykle wywiadówka będzie muzyczna. No i dzisiaj powiem wam, że jest to sytuacja dosyć niestandardowa, bo jeszcze chyba nie miałem jako gości w swoim programie czy w swojej wywiadówce zespołu, który wydał tylko jeden singiel póki co, a przed nimi dopiero wydanie epki. No ale tak mi się spodobał, że stwierdziłem, że czemu by nie poznać również was z nimi. Razem ze mną dzisiaj przedstawicielka zespołu Angel Egg z Warszawy, Julia Kędzierska. Bardzo mi miło.
2: Mnie również miło, witam wszystkich.
1: Julka, jako że to jest program Wywiadówka, to ja muszę się ciebie zapytać, jakiej muzyki słuchałaś w gimnazjum?
2: W gimnazjum było ostro. Był metal. Gdzieś tam moje fascynacje wtedy nie metalem były i chyba to słychać nawet na tym singlu, bo tutaj sporo ludzi mówi o Deftones i ja też gdzieś tam czuję perkusję Abe'a Cunninghama, więc na pewno było sporo metalu, no i elektronika oczywiście. Zaczynając no w moim serduszku tak na pierwszym miejscu zdecydowanie The Prodigy. No i później to już się rozpierzchło. To gimnazjum to chyba był taki czas, kiedy zaczęłam tę muzykę poznawać właściwie. Single, które pamiętam w podstawówce zgrywał mi brat cioteczny na płyty. To było niesamowite, bo siedziałam na MTV, na Vivie i po prostu spisywałam te wszystkie te tytuły. Ja mieszkałam na 7 piętrze,

0: Wangelek, to jest powiedzenie o tym, że to jest trip-hop z dużą dawką eksperymentu. No trip-hop, Bristol Sound, lata 90. zdecydowanie, Portishead'y, Archive'y pierwsze, do tego DJ Shadow. Czyli widzę, że nie tylko mentalnie pod względem wspominania Last.fm'a razem ze swoim kolegą z zespołu, ale też właśnie brzmieniowo bardzo mocno odwołujecie się do tego, jak te lata 90. czy początki 2000. muzycznie wyglądały.
1: Zgadza się. Przede wszystkim właśnie ja i Kuba jesteśmy wielkimi fanami właśnie tego, co się działo na scenie muzycznej za granicą w latach 90. i 2000. Właśnie głównie elektronika, ale nie tylko, bo i chyba cała czwórka kocha Radiohead i gdzieś tam ta melancholia u nas też się przewija właśnie od zespołu Toma Yorka. Jeszcze dodam tutaj, mówisz o trip-hopie, nie zapominajmy o Massive Attack, tak?
0: Oczywiście.
1: To jest, nie ukrywam, że gdzieś tam jak tworzyliśmy, to ja rzucałam w pewnym momencie, że ta ściana gitar to no, to jest trochę Angel, to jest
0: tak,
1: tutaj
0: tak,
1: gdzieś...
0: Tak.
1: Gdzieś tam no, to by mogło pasować tutaj, żeby troszkę zamieszać. Podsumowując, tak, dużo dobrego było wtedy w muzyce i to jest taki trochę revival teraz tych czasów. No, popkultura zatacza koło i cieszymy się bardzo, że właśnie teraz to koło zatrzymało się gdzieś w dużej części właśnie na tych czasach. Bo i shoegaze, który też
0: wraca,
1: u nas jest, on wraca i to też są, to jest mocno zakorzenione właśnie w 90-sach czy wczesnych latach 2000-tych.
0: No wspomniane Deftones też w ogóle przeżywa absolutne tutaj zmartwychwstanie, jeżeli chodzi o popularność, więc tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. I też wspomniałaś o oczywiście Massive Attack, które pominąłem, za co się bardzo mocno kajam, ale też dla mnie może trochę mniej znany element trip-hopowy, który właśnie wchodzi na tą shoegaze'ową arenę trochę też, to jest Bowery Electric, które też mam wrażenie gdzieś, być może nieświadomie, ale przebrzmiewa przez waszą muzykę. I zahaczyliśmy właśnie o to, że to wszystko wraca. Wraca w sensie streamingowym na pewno, wraca w sensie popkulturowym, a jak waszym zdaniem to wraca, jeżeli chodzi o koncerty na przykład? Ostatnio mieliście okazję zagrać jeden ze swoich pierwszych koncertów. Jak to odbieracie, jeżeli chodzi o recepcję publiczności, ich obecność, ich nastawienie?
1: Publiczność była bardzo pozytywnie odebrała nasz występ. Największym zaskoczeniem dla publiczności był cover, który zagraliśmy. Powiem nazwę zespołu, nie będę zdradzać więcej, czyli Portishead, ponieważ jeszcze mamy zamiar co najmniej raz zagrać w najbliższym czasie ten sam cover i później coś tam będzie jakaś podmianka, bo na razie nasz materiał, mimo że intensywny, to chcemy go, te koncerty ubogacać, chcemy, żeby tam znalazło się właśnie takie odwołanie do tego, czego słuchamy, z czego czerpiemy. My w ogóle z Kubą myślimy o tym, żeby gdzieś tam jakiś trip-hop night zacząć organizować. Tego nie ma trochę.
0: Tak.
1: Gdzieś widzę czasem imprezy w stylu Crystal Castles, gdzieś właśnie te lata 00 czy 90 elektronika też się pojawia, ale stricte trip-hop no niekoniecznie, jakoś mi się to nie przewinęło jeszcze.
0: Zresztą sam też trip-hop w Polsce szczególnie popularny nie był, na pewno Patty Young eksperymentowała z tym właśnie też na początku 2000, było może kilkoro wykonawców, ale on w Polsce poza właśnie tymi znanymi zagranicznymi zespołami jakoś chyba szczególnie nie chwycił.
1: Ciężko mi powiedzieć dlaczego, bo jeszcze byłam za młoda, to były jeszcze te czasy właśnie spisywania playlist na MTV, więc ten, przyznaję, że ten polski bardziej niszowy rynek muzyczny nie był mi wtedy znany. Natomiast to też dlatego, że po prostu było tego mało i właśnie my jesteśmy no, taką odpowiedzią trochę na to, dlaczego tego było mało i dlaczego tego znowu nie może być. I chcemy to jakoś zapełnić. Mam nadzieję, że za nami gdzieś tam za jakiś czas, bo też nie przesadzajmy, może ktoś podsłucha, ktoś powie, kurczę, że to jest jakiś kierunek i będziemy na pewno bardzo kibicować. Na pewno jest parę takich zespołów, między innymi Spirit of the Cities z Krakowa, z którym No, dogadywaliśmy koncert, ale niestety terminy nam się nie zgrały, ale gdzieś tam mamy do siebie kontakt i chcemy

0: właśnie grać po całej Polsce. Właśnie chcemy zrobić takie troszkę tematyczne imprezy, czyli gdzieś tam łączyć właśnie tę muzykę na żywo z godzinnymi, może dwugodzinnymi DJ setami. Właśnie gdzieś wokół elektroniki lat 90. skupiając się na trip-hopie, bo nie wyobrażam sobie, żeby po moim koncercie nie zrelaksować się przy dobrym kawałku Massive Attack, szczególnie z ukochanej mi i jednej z moich ulubionych płyt, czyli Mezzanine. Natomiast też nie zamykając się tylko w trip-hopie, no bo my eksperymentujemy, tak jak wspomniałeś wcześniej. My gdzieś tam czerpiemy z różnych stylów i to będzie słychać na kolejnych singlach, na epka gdzieś jest w tym temacie trip-hopu, natomiast nie zamykamy się kompletnie. Będziemy grzebać, będziemy kombinować tak, żeby to było coś świeżego, bo no my nie jesteśmy coverbandem, zdecydowanie nie mamy tego zamiaru, mimo to, że
1: ten Portishead gdzieś tam się pojawił i będzie się pojawiał.
0: Cover jest i pewnie dopóki nasz materiał nie będzie tak obszerny, że po prostu będziemy mogli wybierać i kłócić się o to, który utwór na koncercie się pojawi. Tak, kłótnie są w zespole, przyznaję, ale takie pozytywne. My żremy się o te kawałki, dlatego wydaje mi się, że to jest takie dobre, bo mamy cztery naprawdę bardzo mocne osobowości, które wiedzą, czego chcą, no i żeby to na tej próbie finalnie dokonać, żeby ten produkt, żeby ten proces się zakończył, no to wiesz, krew pot i łzy jest. Natomiast wycieramy twarze i idziemy dalej, bo finalnie ten produkt jest soczysty, smaczny. Masywny,
1: to jak Massive Attack. Też tutaj pojawiło się Angel od Massive Attack, no i wasza nazwa zespołu, czyli Angel Egg. I kończąc nasz wywiad, chciałbym ci zadać pytanie natury trochę filozoficznej i zastanawiam się, czy da się na nie odpowiedzieć w sposób krótki. Trudno im powiedzieć, ale ci o to poproszę. Czy myślicie jako zespół, albo czy ty myślisz jako perkusistka Angel Egg, że anioły istnieją?
0: Ja bym powiedziała, że w pewnym sensie tak, takim aniołem może być Vena, takim aniołem może być twoja inspiracja, takim aniołem może być to, że po ciężkim dniu czy jakiejś męce związanej z tym życiem codziennym, które nas, no nie oszukujmy się, nie rozpieszcza, szczególnie w dzisiejszych czasach mass media, etc., można by tu mówić, to gdzieś z tym aniołem, no jakoś możemy się poratować. Niech każdy sobie za tego anioła wstawi coś, kogoś, co kto mu pasuje, natomiast myślę, że moimi aniołami na pewno są trzy pozostałe osóbki, z którymi mogę współtworzyć. Na pewno moja ukochana partnerka, która też bardzo mnie wspiera, kibicuje i jara się naszym materiałem. I to jest to, czego chyba nie myślałam nigdy.
1: Życzyłbym chyba wszystkim artystom tego, żeby właśnie nie dość, że osoby bliskie tak prywatnie, to osoby jeszcze bliskie w zespole kibicowały i trzymały kciuki za to, co robimy artystycznie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Julia Kędzierska była moją gościnią dzisiaj w wywiadówce z zespołu Angel Egg. Za chwilę będziecie mogli posłuchać ich najnowszego singla Blue Light. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki za to, żebyście odnowili trip-hop w Polsce.
0: Dzięki wielkie i słuchajcie z Blue Light na wszystkich serwisach streamingowych.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Pozdrawiamy wszystkich Irlandczyków. Fountains DC, Liberty Bell na 98.2 FM, na zegarach równo 17, więc bez zbędnego przedłużania sprawdźmy sobie wydarzenia na 98.2 FM.
1: Zbliża się remont ulicy Janowskiej, o tym za chwilę. Powiemy także o planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz bilansie finansowym Grupy Azoty.
0: Wydarzenia przygotował Kuba Jarzyna.
1: Nadchodzą kolejne utrudnienia ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego apeluje do kierowców. Od jutra nastąpi przejście do kolejnego etapu prac na ulicy Janowskiej w Lublinie. W związku z tym instytucja zwraca się do kierujących o wybieranie alternatywnych tras przejazdu oraz zachowanie ostrożności i stosowanie się do bieżącego oznakowania.
2: W sobotę 16 maja frezowana będzie nawierzchnia jezdni ulicy Nadbystrzyckiej. Obejmie to odcinek od Jana Pawła do wiaduktu kolejowego. W tym dniu przewidywane są utrudnienia, które będą polegać na chwilowym wstrzymaniu ruchu, ruchu wahadłowym i lokalnych zawężeniach jezdni. Większych utrudnień spodziewamy się 18 maja w poniedziałek. Na całym odcinku ulicy Nadbystrzyckiej zamknięty będzie jeden pas ruchu, a ruch w obu kierunkach odbywać się będzie wahadłowo drugim pasem.
1: Mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. W zakresie przeprowadzanych prac jest m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wyremontowanie istniejących chodników czy stworzenie doświetlenia przejść dla pieszych. Łączna długość drogi, na której realizowane są remonty infrastruktury, wynosi blisko 4 km. Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu ogólnego dla Lublina. Dokument ma określić kierunki rozwoju przestrzennego miasta w kolejnych latach. Jego opracowanie i wdrożenie wynika ze zmian w krajowych przepisach. Nowy plan ogólny zastąpi stare studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują do końca czerwca tego roku. Ma on określić główne zasady zagospodarowania terenów, w tym kierunki rozwoju zabudowy oraz ochrony terenów zieleni.
3: Projekt planu ogólnego wyznacza strefy wielofunkcyjne z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, zagrodową, strefy usługowe, gospodarcze, handlu wielkopowierzchniowego, strefy komunikacyjne, infrastrukturalne, zieleni i rekreacji, a także strefy otwarte, cmentarzy oraz górnictwa. Największy udział w strukturze miasta stanowią tereny otwarte, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz strefy zieleni i rekreacji.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego Prezydenta Miasta Lublin. Dokument jest przygotowywany wyłącznie w formie cyfrowej. Projekt będzie można przeglądać m.in. za pośrednictwem Geoportalu oraz Ogólnopolskiego Rejestru Planów Ogólnych. Spotkanie otwarte, na którym zaprezentowany zostanie nowy projekt, odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 w ratuszu. Konsultacje projektu potrwają do 12 czerwca, a uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak wygląda sytuacja lubelskiego giganta przemysłowego? Znamy oficjalne dane. Grupa Azoty Puławy opublikowała raport finansowy za rok 2025. Według podanych w nim informacji, spółka pomimo wzrostu przychodów nie zanotowała zysku netto. Zakłady chemiczne zakończyły rok ze stratą w wysokości 357 milionów złotych netto. Warto jednak zauważyć, że jest to lepszy wynik niż w 2024 roku. Co więcej, redukcji uległa ilość zobowiązań finansowych. Należy też dodać, że pomimo komplikacji Grupa Azoty pozostaje pionierem w produkcji nawozów na terenie naszego kraju. Lublin promuje recykling, łącząc go z hobby. Entuzjaści obiektywu mogą spróbować swoich sił w proekologicznym przedsięwzięciu. Wydział Ochrony i Środowiska Urzędu Miasta Lublin organizuje konkurs fotograficzny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa pod hasłem Drugie życie odpadów, uchwyć to w kadrze, ma na celu pogłębienie świadomości z zakresu ochrony środowiska wśród najmłodszych. Zainteresowani mogą składać prace do 29 maja, z kolei ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt elektroniczny, sportowy czy udział w warsztatach fotograficznych.
0: A my sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami pochmurno, temperatura w okolicach 21 stopnia Celsjuszy, ciśnienie atmosferyczne ma 1002 hektopaskale, ale zła informacja jest taka, że biometr jest niekorzystny, ale na szczęście jakość powietrza wciąż jest dobra.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17 i wypada się przywitać już po raz ostatni ze słuchaczami Akademickiego Radia Centrum. To są godziny szczytu na 982 FM, a przed mikrofonem Jakub Gryz. No, zaczynamy z wysokiego C, można powiedzieć. U2 i kawałek Vertigo już teraz w naszych głośnikach.

Popcorn dowalił do pieca z nowością. Rewards the Scars. Nowy kawałek, a gdzie nowy album, na który no już sporo czekamy. No, na całe szczęście ostatnio małą rąbkę tajemnicy uchylił gitarzysta zespołu, czyli James Schaefer, który zdradził, że rzeczywiście zespół pracuje nad albumem i w sumie napisali już ponad 40 piosenek. Sporo. No to dlaczego jeszcze nie wydali albumu? No bo coś tu się nie podoba, coś nie brakuje, więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Aczkolwiek wszystkie znaki na niebie, czy też wszystkie znaki, które przekazał nam gitarzysta w wywiadzie, wskazują, że album jeszcze pojawi się może w przyszłym roku.

Rush na 98.2 FM i my też jesteśmy w niemałym pośpiechu, trzeba przyznać, jeszcze 38 minut do końca naszej dzisiejszej audycji, dlatego już wspominam po raz ostatni nasz dzisiejszy konkurs. Drodzy słuchacze, przypominam, że mamy dla Was przygotowaną jedną podwójną wejściówkę na scenę w centrum już 28 maja, to jest czwartek, godzina 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. Zagra dla nas formacja Totentanz, prawie akustycznie, więc w kompletnie nowym i naprawdę ciekawym wydaniu. No i pozwolę sobie pytanie konkursowe powtórzyć, które wydaje mi się, że jest dosyć zabawne. Waszym zadaniem jest dokończyć nasz dzisiejszy żart. Ilu muzyków potrzeba do wkręcenia żarówki? Swoje odpowiedzi wysyłajcie pod numer 515 515 982.

0: 29 minut po godzinie 17. Sprawdźmy sobie już po raz ostatni przegląd informacji drogowych. No widzę, że sytuacja w centrum miasta trochę się uspokoiła, aczkolwiek dalej przejazd z ulicy Głębokiej w stronę Filaretów, albo i też w stronę nawet Nadbystrzyckiej może być na ten moment utrudniony. W Alejach Racławickich dalej problem z przejazdem na Podkacie w stronę Krakowskiego Przedmieścia i widzę, że sytuacja trochę się poprawiła, ale i tak będziecie mieli problem z przejazdem na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe, ale przypominam, że możecie jeszcze wysyłać swoje pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: To całkiem urocze.
3: Co jest urocze?
2: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
8: Najwięcej rocka w mieście.

for Billy, czyli zespół Highly Suspect na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli kawałek dla Billiego, a my mamy informacje dla fanów twórczości Maynarda Jamesa Keenana. Pierwsza informacja jest taka, że przypominamy, że A Perfect Circle zagrają koncert 10 czerwca w Warszawie na Torwarze. To jest pierwsza informacja, ale jeżeli nie uda wam się udać na ten występ, no to mamy też drugą świetną informację, a mianowicie Maynard James Keenan przyjedzie ponownie do Polski w tym roku, jednakże w ramach projektu Pucifier już 28 października w warszawskiej Stodole. Ważna informacja, a pozostałe ważne informacje koncertowe usłyszycie już za chwilę w ramach Imprezy FM.

0: Zostało nam 20 minut do godziny 18. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze koncerty. Na sam początek na postpunkowo. Już jutro, 16 maja w Krakowie w klubie Studio odbędzie się koncert Public Image Limited, czyli PIL w ramach trasy This Is Not The Last Tour. To jest zespół Johna Lydona, czyli no, bez wątpienia pioniera, jeżeli chodzi o muzykę punk rockową. Warto wspomnieć również, że jako support wystąpi formacja Sad Smiles. Jeżeli jesteście postpunkowcami, można powiedzieć, no to gorąco was zachęcam do sprawdzenia strony organizatora. Jedziemy dalej, tym razem z wydarzeniem już w naszych okolicach. Kultowa klubokawiarnia. 17 maja, to jest niedziela, o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołu Black Widow, czyli specjalistów od stoner rocka. Zespół zapewnia, że ich muzyka to budowana podróż przez monumentalne riffy, transowe struktury i mroczne pejzaże dźwiękowe. No i też nie można zapomnieć o wspaniałym wokalu Juana Carlosa Cano. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tym razem odsyłam was na Facebooka kultowej klubokawiarni. I ostatnia propozycja z Fabryki Kultury Zgrzyt. 22 maja o godzinie 19 odbędzie się memoriał dla Roniego Jamesa Dio. Postaci bez wątpienia legendarnej, jednakże w tym wypadku mówimy o muzyce heavy metalowej. Dio był wokalistą między innymi takich zespołów jak Rainbow czy Black Sabbath, więc na 100% usłyszymy takie hity jak na przykład Holy Diver czy też Heaven and Hell. Jeżeli jesteście zainteresowani, więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: on, but it bears repeating now.
1: Zrobiło się na garażowo. 8 minut do godziny 18. The White Stripes za nami, a przed nami co? Koniec, drodzy słuchacze. Zamykamy dzisiejsze godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ostatnia właściwie propozycja w naszej audycji. No to muszę przyznać, że idealnie jest skrojona pod panującą za naszymi oknami pogodę. Kult i Arachia. A przed mikrofonem był Jakub Gres. Życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Przed nami Lublinalia 2026. O tym za chwilę. Powiemy także o forum cyberbezpieczeństwa oraz Europejskim Miesiącu Kreatywności. Minęła godzina 18, czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna. Ruszyły Dni Kultury Studenckiej Lublinalia 2026. Żacy nie muszą się martwić o powrót do domu. Dziś i jutro na terenach zielonych Browaru Perła odbędzie się impreza skierowana do społeczności akademickiej z całego miasta. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie zwiększy częstotliwość kursowania autobusów nocnych. W ten weekend linie numer N1, N2 oraz N3 będą kursować w następujący sposób. Od godziny 22.30 do 1.30 co 30 minut, z kolei od godziny 1.30 do 4.30 co 60 minut. Warto pamiętać, że z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Bernardyńskiej. Przypomnijmy, że w tym roku koncerty podczas Lublinaliów zakończą się po północy, a na scenie wystąpią m.in. Tilaf, Kukon czy Kukę 2115. Lublin stał się sercem cyberbezpieczeństwa. ISA Forum ponownie zawitało do miasta. Dziś w auli Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się pierwsza część wydarzenia zrzeszającego profesjonalistów, pasjonatów oraz każdego zainteresowanego ochroną w sieci. Podczas konferencji poruszona została m.in. tematyka Open Source Intelligence, AI czy networkingu. O tym, kto najczęściej pada ofiarą cyberprzestępczości, mówi Piotr Czubaty, dyrektor projektów ISA. Polska.
1: Niestety każdy jest narażony na takie zagrożenia. Nie ma tutaj grupy wiekowej ani jakiejś grupy społecznej, która jest wykluczona. Często młode osoby padają ofiarami ataków, często seniorzy padają ofiarami ataków. Seniorzy z innych powodów niż młode osoby. Młodzi często żyją w innym tempie, mają dużo spraw na głowie. Seniorzy z kolei nie dostrzegają tych zagrożeń, które wynikają z cyberbezpieczeństwa na przykład i dają się po prostu nabrać łatwiej. Ale nie ma tutaj naprawdę grupy wiekowej, która jest wyróżniona, tak, albo która jest bardziej narażona.
0: Druga część wydarzenia, w ramach którego przygotowane będą warsztaty cyfrowego seniora oraz skauta, odbędzie się już jutro. Ma ona na celu wsparcie zarówno osób młodszych, jak i starszych w kwestii bezpieczeństwa w sieci. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Europejski Miesiąc Kreatywności zbliża się wielkimi krokami. CreArt w trzeciej odsłonie wraca do Lublina. Przedsięwzięcie zrzesza miasta oraz publiczne i prywatne instytucje kulturalne, aby przybliżyć sztukę lokalnym mieszkańcom. Zaplanowano 5 kreacji obejmujących świat dźwięku, relacji, szlaku filmu, sztuki oraz światła. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać koncertu Łukasza Jemioły, przespacerować się szlakiem filmowym w Lublinie, podziwiać instalację kwiatową przy Bramie Krakowskiej oraz obejrzeć plenerowy pokaz filmów. To także szansa dla przedsiębiorców i kreatywnych twórców na nawiązanie relacji z przedstawicielami biznesu.
2: Oczywiście, że jest nas bardzo dużo radości i nadziei i wielkich oczekiwań związanych z tym, co zacznie się w Lublinie już za tydzień. My przyzwyczailiśmy się do tego, że ten festiwal CreArt, on jest zorganizowany wokół dźwięku, wokół obrazu, wokół filmu, muzyki. W tym roku chcemy mu nadać jeszcze jeden wymiar, niezwykle istotny z naszego punktu widzenia, pokazać festiwal przedsiębiorczości.
0: Mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw oświaty i wychowania. Wydarzenie rozpocznie inicjatywa o nazwie Relacje z cyklu Biznes i Kreatywność, która odbędzie się 22 maja w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Kolejne odsłony zaplanowano na 23, 24 i 29 maja. Wstęp jest bezpłatny, jednak należy pamiętać o wcześniejszych zapisach. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza. Odczuwany jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1002 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, ale biometr niestety niekorzystny.
3: Reklama.

0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Filip Lech,
1: Paulina Czeryna.
0: Witamy i zapraszamy na serwis sportowy.
1: Zaczynamy od żużla. Runda zasadnicza PGE Ekstraligi wielkimi krokami zbliża się do półmetka. Zawodnicy Orlen Oil Motoru Lublin mają obecnie status jedynej niepokonanej drużyny w polskiej lidze. W poprzedniej kolejce Koziołki rozbiły na swoim torze Betard Spartę Wrocław 55-35.
0: Teraz lubelscy żużlowcy postarają się utrzymać bezbłędny bilans. Tym razem ich rywalem na wyjeździe będzie Fogo Unia Leszno. Zajmuje ona piąte miejsce w ligowej tabeli z bilansem 2 zwycięstw i 3 porażek. Początek starcia w niedzielę o godzinie 17.
1: Przechodzimy do piłki ręcznej. Przed szczypiorniskami PGE MKS Elwold Lublin ostatni mecz na globusie w tym sezonie. W przedostatnim meczu bieżącej kampanii zmierzą się z Enea MKS-em Gniezno. Rozgrywki 2025-26 zamknął wyjazdowym starciem na szczycie. By zachować szansę na mistrzostwo, do wyjazdowej konfrontacji na terenie KGHM Zagłębia Lubin muszą pokonać Gniezno.
0: Tak o nastawieniu przed ostatnimi meczami sezonu mówił trener Paweł Tetelewski.
2: No na pewno ta wiara jest w rozmowie z dziewczynami, nawet tymi kontuzjowanymi. Chcą zrobić wszystko, żeby w tych dwóch meczach zagrać, także to jest na pewno budujące i to świadczy o tym, że ten zespół dalej wierzy i my jako sztab też wierzymy, że możemy te dwa mecze wygrać. No najpierw musimy zrobić ten pierwszy krok u siebie z Gniezdem, bo bez tej jednej soboty nie będzie tej drugiej, a potem po prostu szykować się na ten ostatni mecz z Zagłębiem. Miejmy nadzieję, że tak jak mówiliśmy na wstępie, w tym szerszym gdzieś tam składzie.
0: Dwie godziny przed meczem klub zaprasza na wyjątkowe spotkanie z zawodniczkami drużyny, która 25 lat temu sięgnęła po puchar EHF w Centrum Historii Sportu w Lublinie. Początek meczu PGE MKS Elwod Lublin Enea MKS Gniezno w sobotę o godzinie 16.
1: A na koniec piłka nożna. W decydującą fazę weszła już rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie. Zawodnicy Motoru Lublin w przedostatniej, 33. kolejce zmierzą się z Krakowią. Podopieczni Bartosza Grzelaka zajmują obecnie 13. miejsce w lidze z dorobkiem 40 punktów i serią 3 remisów.
0: Żółto-biało-niebiescy plasują się na 10. miejscu w tabeli. W ostatnim meczu rozgromili Wisłę Płock aż 4-0. Warto dodać, że starcie z Krakowią będzie ostatnim meczem na Motor Lublin Arenie w tym sezonie. Początek w sobotę o 14:45.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach 18.15, a to pora na dzisiejszy serwis kulturalny, w którym nie zabraknie relacji z wydarzeń i ciekawych zapowiedzi. Przed mikrofonem Maria Monsior
2: i Paulina Czeryna. Zapraszamy.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Znamy już zespoły, które wystąpią na tegorocznej studenckiej wiośnie teatralnej. Festiwalowi będzie towarzyszyła wystawa Kontrapunkt. W tym roku na wydarzenie do chatki Żaka zawitają zarówno grupy z Lublina, jak i z całej Polski. Zobaczyć będzie można między innymi przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto swoje spektakle zaprezentują Teatr Bez Nazwy z Białegostoku i Villa Jenarium z Poznania. Obejrzymy również sztuki reprezentantów z Lublina. Oprócz spektakli ważnym wydarzeniem będzie wystawa nawiązująca do hasła 14. edycji inicjatywy, o której mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
3: Ta wystawa zawsze jest próbą pokazania przez nas, że sztuki się przenikają, ponieważ sztuka teatralna ma bardzo dużo wspólnego z obrazem i wspaniale, kiedy właśnie te działania artystyczne studentów i studentek w obszarze teatru są uzupełnione o działania w obszarze sztuk wizualnych. I tutaj zapraszamy Państwa do Galerii Głównej na wystawę, aby zobaczyć, jak ten temat kontrapunktu, czyli sprzeciwieństw, takiego napięcia, kontrastu, dialogu w sztukach wizualnych widzą studenci i studentki z całej Polski.
1: Ambasadorem festiwalu będzie grupa teatralna Barter, zwycięzca ubiegłorocznej edycji. Studencka wiosna teatralna rozpocznie się 20 maja i potrwa 3 dni. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Chatki Żaka.
0: Espresso kulturalne.
1: Odłóżcie swoje smartfony i pójdźcie zobaczyć, jak telefony wyglądały kiedyś. W sercu miasta można dotknąć prawdziwej historii analogowej komunikacji. Henryk Świerszcz z miłością od lat gromadzi telefony, a wśród nich znajdują się aparaty liczące nawet ponad 100 lat, pochodzące z różnych krajów i epok. Jak podkreśla właściciel kolekcji, każdy eksponat to osobna historia. W ten sposób powstała łącznica. To stała wystawa, która pokazuje, że telefon nie jest zwykłym urządzeniem. Posłuchajcie fragmentu tego, czego można tam doświadczyć na żywo.
4: Wspaniale!
5: Jeszcze tutaj jest produkcji radzieckiej, 45.
6: To nie wszystkie dźwięki telefonów z kolekcji Henryka Świerszcza, który wraz z Tomaszem Pietrasiewiczem stworzył nowe miejsce na mapie Lublina o nazwie Łącznica. I właśnie o nim będą wam opowiadać.
5: No to w sumie to jakieś pojedyncze zbiory, to ja zbieram od 45 lat, tylko to były pojedyncze zbiory. Aby później była jedna jakaś taka drobna wystawa gdzieś na krakowskim przedmieściu. Myśli były, żeby coś większego zrobić. No bo tego sprzętu przez lata się nagromadziło dużo, tak jak powiedziałem. Jest ponad 200 telefonów, 40 krajów.
7: Ludzie, którzy tworzą w tej chwili muzea, są w momencie, w którym ja uważam, że w ogóle formuła tradycyjnego muzeum się wyczerpała, opartego, budowanego na artefaktach i tak. I jeżeli nie stworzy się opowieści pełnej emocji, żywej,
5: teraz zapraszam młodzież, dzieci, dorosłych, także kto będzie miał ochotę, ten przyjdzie.
6: I to pan będzie oprowadzał, czy ktoś inny?
5: Na razie tak, na razie ja.
2: Wystawę można podziwiać od 14 maja przy ulicy Królewskiej 17. Przestrzeń powstała w ramach działań Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: W dworku Wincentego Pola w Lublinie zapanuje wyjątkowy klimat. Już w ten weekend odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. 16 maja w godzinach od 18 do 21 odwiedzający będą mogli zobaczyć dwie ekspozycje. Będzie to wystawa stała, życie i twórczość Wincentego Pola, a także galeria czasowa między klasycyzmem a art deco, malarstwo i sztuka zdobnicza od XIX do pierwszej połowy XX wieku.
8: Co roku staramy się jakoś urozmaicić to. Noc muzeów, muszę powiedzieć, jest okazją do zabawy nie tylko dla gości muzealnych, dla publiczności, ale też dla muzealników. Więc też troszkę się bawiąc, chcę tutaj dopuścić do głosu chochlika muzealnego. U nas chochlik muzealny troszkę zamiesza w eksponatach, w podpisach, więc myślę, że będzie też wesoło.
1: Mówi Wiktor Kowalczyk, kustosz Dworku Wincentego Pola, filii Muzeum Literackiego, oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie. Organizatorzy przygotowali atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników wydarzenia. Bilety wstępu będzie można kupić w kasie muzeum w cenie 1 złotego.
0: Espresso kulturalne.
1: Już wkrótce czeka nas podróż przez świat zmysłów. Przed nami spektakl Synestezje. Na scenie zobaczymy 72 tancerzy należących do 5 grup warsztatowych Teatru Tańca Zmysłu. Odkryją oni różne sposoby odczuwania, zaczynając od intensywnego zapachu, przez subtelność smaku, aż po rytm i dźwięk. Więcej o pomyśle na powstanie sztuki mówi Adrianna Sawczak, założycielka i choreografka grupy oraz kuratorka linii Ruch w Chatce Żaka.
4: Pomysł wpadł nam do głowy dosyć szybko razem z pozostałymi instruktorami grup warsztatowych, dlatego że szybko połączyliśmy kropki. Nazwa naszego teatru jasno wskazuje też, co dla nas w tym ruchu i tańcu jest ważne, czyli odbieranie tego wszystkimi zmysłami. Połączyliśmy kropki, że tych zmysłów jest 5, że naszych grup jest 5 i w sumie uznaliśmy, że to mogłoby być mega ciekawe doświadczenie zarówno dla instruktorów, jak i dla tancerzy i uczestników tych grup warsztatowych, żeby podejść do tak nieoczywistego tematu w sposób ruchowy i cielesny.
2: Na spektakl pójdziemy już jutro na godzinę 18. Opowieść o wielowymiarowości świata zobaczymy na scenie sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Nauka tkania bransoletek, projektowanie i tworzenie pierścionków czy odkrywanie sekretów ukrytych na mapach. To wszystko czeka na uczestników sztuki wrażliwości w warsztatach kultury w Lublinie. Za nami już jedno spotkanie z cyklu majowego. Najbliższe odbędzie się jutro i będzie to rodzinny warsztat ruchowy w kontakcie. Chodzi w nim o poznawanie swojego ciała wśród obiektów sensorycznych, nie zapominając o dobrej zabawie.
9: Podczas tych warsztatów będzie można swobodnie poznawać swoje ciało, czuć, dotykać, dociskać, masować, a wszystko będzie odbywało się w atmosferze dobrej zabawy i takiej nieskrępowanej radości. To będzie doskonała okazja nie tylko na pogłębienie relacji rodzinnej bliskości, ale również, a może przede wszystkim, na uwolnienie ciała od wszelkich napięć.
1: Mówi Tomasz Kowalewicz z Warsztatów Kultury w Lublinie. W ramach majowych spotkań warsztaty kultury przygotowały także m.in. zajęcia Nowe Rzemiosło, Pierścionki Miyuki, Mam Plan, czyli Tajniki Nawigacji oraz koncert rodzinny zespołu Ptaszkowie Śpiewali. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej instytucji. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Julia Ogonowska, Karolina Widąska i Julia Gontarz. Przed mikrofonem były Maria Monsior
2: i Paulina Czeryna. Życzymy spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
10: To jest Radio Centrum.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
0: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
5: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18:30, a my jak co tydzień sprawdzamy, jakie wydarzenia czekają na nas w Chatce Żaka. Przed mikrofonem Maria Mosior. Zapraszam.
0: Chatka na fali.
5: Przed nami, bo już 20, 21 i 22 maja jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w Chatce Żaka, bo 14. Ogólnopolski Festiwal Studencka Wiosna Teatralna, o którym więcej opowie pani Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Tak, z przyjemnością będę o tym mówić, bo Studencka Wiosna Teatralna jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Chatki Żaka, ale chyba nie tylko życiu Chatki Żaka, a tak naprawdę wszystkich teatrów studenckich działających w Polsce, przy uczelniach polskich. Nie ma ich wcale tak dużo, chociaż uczelni mają prawie 360 szkół wyższych, to tych teatrów trochę można powiedzieć, że garstka. Dlatego tym bardziej ta Studencka Wiosna Teatralna, czyli takie raz w roku święto tych młodych ludzi, studentów, studentek, którzy zajmują się teatrem studenckim, studiując jednocześnie inne zupełnie kierunki, jest ważna. Jest ważna, że się dzieje, że ma swoje miejsce i że można tutaj się spotkać, z jednej strony być widzem tego teatru, a z drugiej strony budować wspólnotę teatralną.
5: I zanim jeszcze przejdziemy do programu, który zresztą jest bardzo bogaty, to zapytam o hasło tegorocznej edycji, bo jest to kontrapunkt. Co się za nim kryje i skąd w ogóle pomysł na wybór takiego hasła?
6: Co roku szukamy jakiegoś takiego tematu, takiego pojęcia, właśnie takiego hasła, które przyciągnie młodych twórców do tego, aby być częścią naszej Studenckiej Wiosny Teatralnej. I tak naprawdę kontrapunkt to taka trochę polifonia. To jest równoległość odmiennych myśleń o teatrze, estetyk teatralnych, środków wyrazu. Chcemy trochę spotkać te teatry ze sobą samym, ze swoim teatrem, ale też z innymi teatrami. Zobaczyć inne punkty widzenia, inne punkty działania artystycznego. Więc nawiązać trochę konfrontację między teatrem eksperymentalnym a teatrem klasycznym, bo takie będą podczas wiosny teatralnej. Więc bawimy się tym hasłem. Kontrapunkt to jest świetny punkt wyjścia do artystycznych poszukiwań.
5: I teraz może sam program, bo obfituje nie tylko w spektakle, ale także i warsztaty, i w klub festiwalowy. Także co jest przygotowane dla uczestników?
6: Warsztaty, o których wspomniała pani redaktor, są przede wszystkim dla naszych uczestników Studenckiej Wiosny Teatralnej, którzy już się zapisali na poszczególne panele i poszczególne działania. Natomiast państwa, czyli widzów, którzy mają ochotę przez te 3 dni doświadczyć teatru studenckiego, młodego teatru, teatru eksperymentalnego, jak wspomniałam, zapraszamy przede wszystkim na właśnie te wydarzenia teatralne, czyli na premiery, które będą tutaj miały swoje miejsce teatrów z całej Polski. Zaczynamy w środę o godzinie 15:00 Teatr z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Konstelacje. Później Monodram. Nasza studentka pokazuje dziewczynę, która chciała być mapą, chociaż teatr tak naprawdę pochodzi z Przemyśla. Mamy także zawsze po spektaklach omówienia. To jest interesujące dla państwa, którzy lubicie teatr, lubicie się zanurzać w tą opowieść o teatrze, bo możemy wtedy więcej usłyszeć od twórców, ale także od jury, które zadaje swoje pytania. No oczywiście w każdym dniu klub festiwalowy, czyli i w środę, i w czwartek tutaj u nas w Chatka Cafe, to jest taki punkt obowiązkowy. dla osób, które lubią integrację teatralną. Ale w tym roku podjęliśmy też nowe tematy współpracy. Współpracę z profesjonalną instytucją kultury, czyli z Centrum Kultury, taką już samorządową, dedykowaną dorosłemu bardziej odbiorcy, a także z liceum, które organizuje Zwierciadła, czyli liceum drugim LO w Lublinie i młodzieżą, która zajmuje się właśnie teatrem licealnym. W związku z tym będziecie Państwo mogli zobaczyć pierwszego dnia spektakl Zły w reżyserii Łukasza Wita Michałowskiego. Spektakl, który już wiele lat temu miał swoją premierę na deskach teatru w Centrum Kultury. I dzisiaj w ramach tej współpracy będzie takim pokazem mistrzowskim podczas Studenckiej Wiosny Teatralnej w środę o godzinie 20. W kolejnym dniu zaczynamy o godzinie 14 spektakle Mławka Teatru Mój Chatkarzaka. Później kolejne teatry i tak aż do godziny 18.30, kiedy też Teatr Chatkowy, czyli Teatr Fatum Wiankami zamknie ten dzień z spektakli teatralnych i później już oczywiście omówieni w klub festiwalowy. Ostatnie spektakle możecie Państwo zobaczyć w piątek o godzinie 12.00 Mieszczanik Szlachcicem, Teatr Scena Główna Handlowa, Szkoła Główna Handlowa oraz Archipelag Drogi, które wybieramy, Kurtyna Teatr z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. I później klucz całego wydarzenia, czyli ogłoszenie werdyktu, to zawsze są duże emocje, kiedy o godzinie 17.00 właściwie to chwilę po 17.00 poznacie Państwo tegorocznego laureata Grand Prix Studenckiej Wiosny Teatralnej.
2: Ja wrócę jeszcze może do samego otwarcia festiwalu, bo wtedy odbędzie się premierowy pokaz filmu dokumentalnego Scena Wolności 4 Teatry Chatki Żaka. Co przedstawia ten film?
6: Tak, to też jest takie wyjątkowe wydarzenie. Mamy 14 edycję, ale tak naprawdę piątą po wznowieniu, więc już taki mały jubileusz w wieku 22 Studenckiej Wiosny Teatralnej w tym roku przed nami. I na ten wyjątkowy jubileusz Karolina Włodarczyk, która tworzy zespół telewizji UMCS razem ze swoimi kolegami, współpracownikami TV UMCS, przygotowała reportaż. Reportaż, w którym odnosi się do historii i do działania studentów w drugiej połowie XX wieku w teatrach studenckich w Chatce Żaka, czyli m.in. Teatru Gong, Teatru Scena 6, Teatru Prowizorium i Grupy Chwilowej, czyli tych czterech grup, które w historii zarówno Chatki Żaka, jak i historii Teatru Polskiego, już nie tylko tego eksperymentalnego, ale już takiego działającego przez wiele lat i prezentującego duży i ważny dorobek teatralny, zapisały się mocno. Dlatego bardzo Państwa zapraszam, bo o godzinie 18.00 będziecie mogli zobaczyć ten reportaż, który może dla wielu z Państwa będzie powrotem też do przeszłości, do tych czasów państwa studenckich, myślę o naszych słuchaczach, a dla, mam nadzieję, naszych obecnych studentów i studentek, też szczególnie Państwa, tych młodych zapraszam, aby zobaczyć, czym teatr może stać się w życiu człowieka, nawet jeżeli nie wybiera tej drogi i nawet jeżeli studiuje zupełnie inny kierunek i wybierze w życiu inną drogę zawodową, to co daje działalność w teatrze studenckim, usłyszycie od ludzi, którzy tego doświadczyli, więc zdecydowanie tej premiery i tego reportażu nie można pominąć. Środa, godzina 18.
2: Jaką rolę w ogóle pełni dzisiaj teatr studencki?
6: Ogromną. Tych ról jest wiele, bo z jednej strony to jest takie, patrząc szeroko na środowisko dzisiejszych studentów, studentek, na ich potrzeby, to jest takie wzmocnienie psychologiczne, ponieważ mamy bardzo dużo trudności psychicznych. Wszyscy ludzie dzisiaj jesteśmy samotni, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy w jakimś takim ciągłym pędzie i biegu i jesteśmy po prostu przemęczeni i to powoduje, że ta psychika, stan psychiczny studentek, studentów dzisiaj według badań jest bardzo, bardzo trudny. Teatr studencki może być formą terapii grupowej, formą autoterapii, formą refleksji, miejscem, gdzie możemy otrzymać wsparcie od naszych przyjaciół, z którymi, bo tak naprawdę każda grupa, nawet jeżeli zawiązuje się jako znajomi, za chwilę kończy się wielką przyjaźnią, a czasami nawet relacjami partnerskimi, więc tym bardziej teatr studencki buduje takim jest wsparciem dla młodych ludzi. Jest też naprawdę wielką nauką człowieczeństwa, bo konfrontacja z tekstem literackim, relacje międzyludzkie, konflikty, to wszystko buduje nasze człowieczeństwo, ale także jest przestrzenią nabywania kompetencji miękkich, które trudniej nabyć w salach wykładowych, bo tam przede wszystkim wiedza, która jest nam potrzebna do przyszłej pracy zawodowej, ale autoprezentacja, przestrzeń budowania siebie na scenie, w wypowiedziach publicznych, stawiania głosu, emisji głosu, to wszystko, co daje teatr studencki, a czego Państwo nie znajdziecie wyłącznie będąc słuchaczami studiów.
2: Co Pani i w ogóle organizatorzy chcielibyście, aby i uczestnicy Studenckiej Wiosny Teatralnej, ale także widzowie wynieśli po tych trzech dniach pełnych wrażeń?
6: Ja myślę, że nam wszystkim potrzeba wspólnotowości. Jesteśmy w tym świecie cyber dość samotni, więc wszystkie festiwale, które robimy, działania, robimy po to, żeby nasi studenci, studentki, ale też ludzie, nasi przyjaciele Chatki Żaka, absolwenci Chatki Żaka, osoby, które czują się wciąż, że są częścią tego miejsca, które 60 lat buduje już historię Lublina i nie tylko, mogli poczuć, że są wspólnotą, bo tak, tu w Chatce jesteśmy wspólnotą, my jesteśmy zespołem, mamy nasze zespoły studenckie i wszyscy razem budujemy tą relacyjność, budujemy to współodczuwanie trudnych momentów, ale też wspaniałych, dobrych i chciałabym, żebyście Państwo z jednej strony zobaczyli, jak wielka siła i kompetencje i też talenty tkwią w młodych ludziach, studentach i studentkach, a z drugiej, abyście na nowo poczuli przyjemność brania udziału w Festiwalu Studenckim.
5: Oczywiście wszystkie szczegóły dotyczące całego festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Chatki Żaka oraz w mediach społecznościowych, a moim i Państwa gościem była pani Izabela Pastuszka. Dziękuję bardzo.
6: Serdecznie zapraszam na Studencką Wiosnę Teatralną i przypomnijmy, że wszystkie spektakle, wejście na każdy spektakl jest bezpłatne, nie trzeba się wcześniej rejestrować, po prostu należy przyjść do Chatki Żaka. Dziękuję.
0: Chatka na fali. Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Muzyka na fali.
1: Kolejnym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie wystawa Kontrapunkt, a ze mną w studiu jest już pani Agnieszka Dudek, kuratorka wystawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co już możemy obejrzeć na ekspozycji, bo wernisaż był już 14 maja?
2: Na wystawie możemy obejrzeć pracę artystów z całej Polski, którzy odpowiedzieli na nasze wyzwanie, czyli właśnie na hasło Kontrapunkt. Tym punktem wyjścia był temat, który nawiązuje do obecnej, do tegorocznej studenckiej wiosny teatralnej. Co roku staramy się nawiązywać taki dialog z festiwalem i z twórcami teatralnymi, podejmując to samo hasło, co teatry studenckie, a zatem w tym roku jest to właśnie Kontrapunkt. Zorganizowaliśmy otwarty nabór na pracę i spośród zgłoszeń, które do nas wysłano, wybraliśmy 10 propozycji artystów z Lublina, ale także z Warszawy, Krakowa, Wrocławia.
1: I co zobaczymy, jakie techniki, jakie prace, co te prace może pokrótce przedstawiają?
2: Prace odnoszą się do zagadnienia kontrapunktu na wiele sposobów. Kontrapunkt możemy rozumieć jako takie kontrastowe zestawienie, czyli zetknięcie przeciwieństw, które tworzą pewne napięcia, ale również które są swoim dopełnieniem. Również w treści samych prac możemy odnaleźć podejmowane tematy pewnej właśnie walki przeciwieństw, czy spotkania dwóch czy więcej różnych światów, na przykład porządku natury, przyrody i porządku człowieka, kultury, ludzkiego ciała i form obcych na przykład. Na wystawie prezentujemy prace wykonane w różnorodnych technikach. Są to prace graficzne, tutaj one zwykle operują kontrastem czerni i bieli. Są też fotografie, malarstwo, ale także instalacje i obiekty artystyczne, więc takie formy bardziej przestrzenne.
1: I tak jak już pani wspomniała, ta wystawa towarzyszy Studenckiej Wiośnie Teatralnej i podczas samego festiwalu odbędzie się oprowadzanie kuratorskie.
2: Tak, ostatniego dnia festiwalu, tuż przed ogłoszeniem wyników Studenckiej Wiosny Teatralnej, będzie możliwość takiego właśnie odbycia spaceru po obu przestrzeniach, ponieważ wystawa jest zlokalizowana zarówno na parterze w Galerii Głównej, jak i w podziemiach, w przestrzeni działań nieoczywistych. Wówczas będziemy mogli obejrzeć i posłuchać trochę więcej o pracach, ale wystawę możemy odwiedzać również w godzinach otwarcia chatki Żaka, niezależnie od oprowadzania, do 23 czerwca.
1: To na koniec może jeszcze tak ogólnie zapytam, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed młodymi artystami?
2: Przyglądając się pracom, które do nas spłynęły, widzę, że artyści często podejmują tematy zarówno takiego życia wewnętrznego i konfrontacji z tym, co jest na zewnątrz. Na przykład mamy prace graficzne, które opowiadają o tym, co pokazujemy na zewnątrz, co jest na powierzchni, a co tak naprawdę dzieje się w środku. I czasami jest to pewna taka walka przeciwieństw. Artyści podejmują także tematy związane z jakimś napięciem pomiędzy przyrodą a cywilizacją, a techniką czy światem cyfrowym. I zbliżają się trochę bardziej do natury, do przyrody. Mam wrażenie, że poszukują ponownego połączenia z tym światem.
1: Oczywiście, jeśli chcą Państwo zobaczyć wszystkie prace, to zapraszamy codziennie w godzinach otwarcia chatki Żaka, a także na oprowadzanie kuratorskie w ostatni dzień Studenckiej Wiosny Teatralnej. A moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Dudek. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Chatka na fali.
1: A na koniec dzisiaj będzie o spektaklu grup warsztatowych Teatru Tańca Zmysł Synestezję, o czym więcej opowie Adrianna Sawczak, założycielka i choreografka Teatru Tańca Zmysł, a także kuratorka linii Ruch w Chatce Żaka. Cześć!

0: Cześć, witam.
1: Na sam początek opowiedz, o czym będzie ten spektakl.
0: Synestezja to opowieść o tym i nasza interpretacja o tym, jak działają, jak postrzegamy i jak odbieramy pięć zmysłów, którymi człowiek operuje. Naszych grup warsztatowych jest dokładnie pięć. Każda z nich na temat wybrała sobie inny zmysł, który poprzez ruch i poprzez sceny w spektaklu próbuje trochę bardziej pokazać, trochę bardziej zaznaczyć i zwrócić uwagę na to, z czym te zmysły nam się w życiu kojarzą.
1: Skąd w ogóle pomysł i skąd inspiracje do stworzenia tego spektaklu?
0: Pomysł wpadł nam do głowy dosyć szybko razem z pozostałymi instruktorami grup warsztatowych, dlatego że szybko połączyliśmy kropki. Nazwa naszego teatru jasno wskazuje też, co dla nas w tym ruchu i tańcu jest ważne, czyli odbieranie tego wszystkimi zmysłami. Połączyliśmy kropki, że tych zmysłów jest pięć, że naszych grup jest pięć i w sumie uznaliśmy, że to mogłoby być mega ciekawe doświadczenie zarówno dla instruktorów, jak i dla tancerzy i uczestników tych grup warsztatowych, żeby podejść do tak nieoczywistego tematu w sposób ruchowy i cielesny.
1: I jak w ogóle wyglądało przygotowanie tego spektaklu, bo tancerzy jest bardzo dużo, przeczytałam, że chyba 72, tak. O ile się nie mylę. Jak wyglądało Dokładnie. W ogóle skoordynowanie takiej grupy i właśnie całe przygotowanie?
0: Każda grupa warsztatowa, niezależnie czy to jest grupa początkująca, średnio zaawansowana, czy grupa męska, bo jest to myślę ważna nowość, że od tego roku mamy grupę męską w Teatrze Tańca Zmysłu. Każda grupa pracowała indywidualnie ze swoim instruktorem nad swoją sceną i swoim zmysłem. My jako instruktorzy konsultowaliśmy się między sobą tak, żeby spiąć to wszystko w całą logiczną całość, tak żeby to był jakiś wspólny koncept. Natomiast każda grupa pracowała indywidualnie, a przez ostatni miesiąc spotykaliśmy się już na grupach wspólnych, łączonych, gdzie razem dopinaliśmy te sceny i tworzyliśmy taki, powiedzmy, mini finał. Ale faktycznie jest to wyzwanie, 72 osoby na scenie, na koniec spektaklu, w tym samym momencie jednocześnie, to jest niebywały widok.
1: To na koniec zapytam jeszcze o wstęp na spektakl.
0: Wstęp na spektakl jest bezpłatny, natomiast w zasadzie bardzo szybko, bo 3 dni po wypuszczeniu bezpłatnych wejściówek one zniknęły. W mgnieniu oka rozeszły się wszystkie miejsca, więc niestety na ten moment nie mamy już wolnych miejsc. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść i polować na jakieś wolne miejsce, może jakieś się zwolni, to zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast według formularzy zapisowych niestety mamy już komplet. Natomiast myślę, że jeżeli spektakl się spodoba widzom i zostanie fajnie przyjęty, to myślę, że znajdziemy okazję, żeby zagrać go jeszcze drugi raz.
1: W takim razie po szczegóły i oczywiście do śledzenia najnowszych informacji związanych ze spektaklem zapraszam na media społecznościowe i stronę internetową Chatki Żaka, a moim i Państwa gościem była Adrianna Sawczak. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A na kolejną dawkę informacji z Chatki Żaka zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Do usłyszenia. Centrum.

0: Chris, you don't know nothing.
1: Jazdę próbną zaczynamy od nieco szalonego utworu, ale czego innego się spodziewać po grupie Primus. The Old Geese na 98.2. No po pierwszym odsłuchu wiele osób mówiło, że ten utwór powinien być nominowany w kategorii do utworu roku. I chyba nie ma co się dziwić, bo gra na basie Lesa Claypoola jest tutaj no, na najwyższym poziomie. Utwór ten jest częścią nowej epki pod tytułem A Handful of Knucks. Niektórzy mogą zapytać, skąd ta nazwa? Ano ze względu na nową pasję lidera Primus Lesa Claypoola, a mianowicie jego nową pasją jest szukanie złota. Jak mówił w wywiadzie, kupił on sobie niedawno kopalnię złota w górach i razem z synem i przyjaciółmi szukają złota i nawet kilka fragmentów udało im się znaleźć. Jednak nie jest to plan na emeryturę lidera grupy Primus, gdyż zapowiedział on, że zbliża się nowy album zespołu. 10. album ma ukazać się w przyszłym roku i będzie on pierwszym z nowym perkusistą Johnem Hoffmanem po nagłym odejściu byłego perkusisty, czyli Tima Herba Alexandra, który nagle opuścił zespół w 2024 roku. Jak wspomina Claypool, myślał, że panowie świetnie się dogadują i dobrze się bawią robiąc muzykę, ale jednak nie było tak jak myślał i do dziś panowie nie mają ze sobą kontaktu. Na nowym albumie pojawi się jednocześnie obecna epka w całości, na której znajdziemy m.in. cover Holy Diver Dio w ciekawej formie i wiele, wiele więcej. Epka jest króciutka, ma tylko 4 utwory i naprawdę zachęcam, żeby ją sobie sprawdzić. A teraz przed nami trzecia zapowiedź nowego albumu grupy Modest Mouse. Jednak nikt, a szczególnie fani, nie spodziewali się, jak emocjonalny będzie to utwór, bo przed nami utwór Third Side of the Moon, czyli kawałek, który opowiada o tragicznej i niespodziewanej śmierci Sama Jane'a, czyli frontmana zespołów Emo z Seattle, z którym wokalista Modest Mouse Isaac był bardzo blisko. W tym miejscu warto polecić album These Are Not Fall Colors zespołu Link, czyli albumu w klimatach indie rocka, który stworzył właśnie Sam Jane i który jest naprawdę świetny i polecam go sobie przesłuchać. Jednak wracając do Modest Mouse, ich nowy krążek An Eraser and a Maze już niedługo się wypremieruje, bo 5 czerwca i warto sobie tę datę gdzieś zakodować.

po niedawnej zapowiedzi nowego albumu grupa Switchfoot wraca ze zwojoną siłą. Absolution na 98,2. Album Forever Now będzie ich pierwszym albumem od 5 lat i wokalista John Foreman powiedział, że album ten opiera się na centralnym pytaniu: gdybyś wiedział, że dziś jest twój ostatni dzień na ziemi, jak byś go przeżył? Dodał też, że motywem przewodnim jest napięcie między śmiertelnością a teraźniejszością. I pomysł ten miał ukształtować zarówno tytuł albumu, jak i jego kierunek, bo zespół miał przestać gonić za trendami i po prostu chcieli stworzyć coś, co byłoby zgodne z charakterem Switchfoot. Jak mówią, chcieli nagrać płytę, która wywołałaby u nich szaleństwo, jakby dalej mieli 14 lat. W rezultacie mamy dostać bardziej gitarowy album, który ma nawiązywać do brzmienia i ducha, dzięki któremu członkowie Switchfoot pokochali rock'n'rolla. Premiera tego krążka już 26 czerwca. Za to przed nami świeżutka albumowa zapowiedź od grupy Block Party. Grupy, która jednak nie jest ostatnio w formie, jeśli chodzi o wydawanie jakościowych albumów, ale najnowsza singlowa zapowiedź może napawać optymizmem, choć tekst tego zbliżającego się utworu obniża nieco jego rangę, no to riffy są bardzo chwytliwe i z ciekawością można wypatrywać nowego krążka. Jego premiera tym razem odbędzie się 11 września, a jego zapowiedź brzmi tak.

No, można powiedzieć, że to wielki powrót po aż 3 dekadach. Sublime i Can't Miss You. Choć widać, że fani ich zdecydowanie miss, że tak powiem, bo utwór jest oceniany przez fanów naprawdę świetnie z tego, co widzę. Jednak grupa już jednocześnie zdążyła zasmucić swoich fanów, mówiąc, że album nadchodzący, czyli Until the Sun Explodes, jest epilogiem i hołdem dla ich bogatej twórczości. Ale nie jest to ostatni album, jaki zespół wyda, bo jak zdradzili, ich ostatni krążek będzie miał tytuł Sublime. Jednak zanim do tego, nowy krążek, czyli przypominam Until the Sun Explodes, jest, jak mówiłem, pierwszym od 3 dekad. Jak mówi perkusista Bad Gok, ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed momentem, wyraża wdzięczność, którą wszyscy czujemy, a także dążenie grupy do tworzenia jak najlepszej muzyki. A premiera tego albumu odbędzie się już 12 czerwca. Za to teraz do posłuchania mam dla nas nowy utwór od grupy The Strokes, który jest niestety ponownie całkiem ciekawym przykładem tego, jak autotune źle brzmi, będąc nałożonym na głos osoby, która jednak śpiewać potrafi. A szkoda, bo tekst i sama warstwa instrumentalna jest, jak na moje, naprawdę fajna. Jednak ludzie bronią tego utworu, mówiąc, że brzmi to jak utwór stworzony przez Daft Punk, z którym zresztą Casablanca stworzył utwór, ale tam autotune brzmiał jakoś tak lepiej, a tutaj brzmi to po prostu źle. I nie wiem już, czy to Rick Rubin uparł się na te wspomagacze głosowe, czy jednak sam Casablanca, ale no mam nadzieję, że na albumie Reality Awaits pojawią się jednak utwory, które będą tego autotuna pozbawione.

Po nieco ponad roku The Amazons o sobie przypominają i wracają wraz z nowym utworem i nowym członkiem zespołu. Blood on the Bone na 98.2. I od teraz The Amazons są kwintetem, gdyż do grupy dołączyła Ella McCrop, czyli osoba grająca na instrumentach klawiszowych i która jednocześnie wspomaga wokalnie Matta Thompsona. No jej delikatny wokal dodaje wiele wartości i jak pierwotnie byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, no to przyznaję, że ten utwór brzmi naprawdę fajnie i śmiało wpasowałby się w poprzedni album, czyli 21st Century Fiction. I mam nadzieję, że ten dodatek pozwoli wypłynąć The Amazons na szersze wody, bo mają oni tak naprawdę wszystko, i charyzmę, i prezencję na tyle dużą, że mogliby rozpalić festiwalowe tłumy, a tak niestety wciąż pozostają zespołem niedocenianym, który czeka na swoją szansę na jeszcze większą sławę. Dodatek Ellie McCrop może nie sprawi, że osiągną oni tą sławę od razu, ale to na pewno solidny fundament, na którym można pracować. Za to nad nowym albumem pracuje również grupa Deep Purple i zapowiadają, że ich nowy krążek, czyli Split, będzie krążkiem dużo cięższym. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo miło widzieć, że zespół wciąż próbuje tworzyć coś innego, coś bardziej energicznego, nawet mimo to, że mają ponad 70 lat na karku. A przed nami zapowiedź ich nadchodzącego albumu. Jeżeli jej jeszcze nie słyszeliście, no to naprawdę polecam już sobie przesłuchać i po prostu dać głośniej.

Trzeba było trochę czekać, ale było warto. Na nowo oczywiście od Breaking Benjamin, Something Wicked na 98.2. Bardzo mi ten utwór przypomina coś, co mogłaby stworzyć grupa Starset za najlepszych czasów, czyli za czasów albumu Vessels, gdzie jak na moje Starset był w najlepszej formie. Za to o tym utworze Ben Burnley, czyli wokalista Breaking Benjamin, mówi: Something Wicked to szybki przegląd naszych inspiracji, zarówno muzycznych, jak i tematycznych. Podjęliśmy się szczególnie dużego wyzwania na tym albumie i w tym utworze. Przesunęliśmy każdą granicę, którą wcześniej wyznaczyliśmy, tak daleko jak to możliwe, a potem posunęliśmy się jeszcze dalej. Rezultatem jest Something Wicked. No jest to świetny wybór.

Coś nowego również od grupy Five Finger Death Punch się dziś ukazało. Eye of the Storm w Radio Centrum. Jak czytam, ma to być zapowiedź nowego albumu grupy. Jak mówi wokalista Zoltan Bathory, nowa muzyka jest cięższa niż cokolwiek, co zrobili od lat. Jak dodaje, mieliśmy 3 lata, żeby napisać tę płytę i naprawdę się z nią pogodzić. Zaczęliśmy od prawie 30 utworów i zredukowaliśmy ich liczbę do 14-15 i w pewnym momencie rozważaliśmy nawet podwójny album. Będzie to nasz 10. album studyjny i 20. rocznica istnienia zespołu. Wiedzieliśmy, że musimy się mocno postarać. Najbardziej ekscytuje mnie to, że znów słyszę tamtą epokę, ten chłód, ten pazur, tę agresję, a jednocześnie eksploruję zupełnie nowe terytoria. No po tych słowach muszę przyznać, że fani po prostu mają na co czekać. Warto też zobaczyć teledysk do tego utworu, który podsumowuje 20 lat grania Five Finger Death Punch na scenie. I dodam jeszcze, że zespół zagra także w przyszłym roku w naszym kraju w łódzkiej Atlas Arenie wraz z m.in. Lamb of God. Tymczasem my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i na koniec mam dla Was prawie 8-minutowy świetny kawałek od grupy Warning. Utwór Nine Comes Down. Z tym utworem Was zostawiam i tymczasem dziękuję już za dziś. Kuba Pasieczny, trzymajcie się, życzę udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo.
1: This is a very special song, we just wrote it backstage.
0: Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20.
1: Who knows this one?
0: Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
2: I wanna see everybody's hand right here.
3: Na zegarach mamy godzinę 20, a to oznacza, że zaczynamy kolejne wydanie darmowego biletu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Emilia Bukowska. Dobry wieczór. Dziś przygotowałam dla Was koncert człowieka, bez którego punk no nie wyglądałby tak samo i który też od 6 dekad rozpala sceny całego świata. Przed Wami ojciec chrzestny punk rocka, czyli Iggy Pop, a raczej James Newell Osterberg Jr. i jego koncert z Bostonu z 19 lipca 1988 roku. Iggy grał wtedy w klubie The Channel podczas trasy promującej album Instinct, ósmy w tym jakże dużym dorobku muzyka. Był to dla niego bardzo intensywny okres koncertowy, bo gościnny udział w tamtej trasie wziął nawet gitarzysta Steve Jones, czyli były członek Sex Pistols. Trasa ta była istotnym elementem powrotu Iggy'ego do tego bardziej rockowego, ostrego i surowego brzmienia po wcześniejszych eksperymentach muzycznych. No i mimo, że Iggy miał już wtedy ponad 40 lat, no to koncerty z tej trasy uchodzą za jedne z najbardziej agresywnych w jego karierze, często porównywane jeszcze do tych koncertów za czasów The Stooges. Także było dziko. No a co do samego koncertu, warto tu wspomnieć, że Iggy Pop powszechnie tak w ogóle uznawany jest za twórcę skoku ze sceny, czyli tak zwanego stage divingu. W 1968 roku w Detroit postanowił on się rzucić w publiczność, no ale ta publiczność niestety nie wiedziała, jak go złapać, w wyniku czego uderzył o podłogę. No bywa. No ale to jednak nie najbardziej hardkorowa rzecz z tych koncertów, no bo właśnie podczas jego pierwszych występów z The Stooges tarzał się on wtedy w potłuczonym szkle, smarował się masłem orzechowym, rozcinał sobie klatkę piersiową rozbitą szklanką albo łamał sobie kończyny. No i niby ostatni raz rzucił się w publiczność mając 63 lata. Spadł wówczas wtedy prosto na podłogę ponownie, no i doznał przemieszczenia ramienia. Potem w Europie skoczył raz jeszcze, no ale tym razem po twardym lądowaniu poszła mu krew z nosa i chyba wtedy zdał sobie sprawę, że czas skończyć te wybryki. No i jakoś strasznie brutalne i autodestrukcyjne są te opowieści. A więc, żeby jakoś odbudować PR i jego popa, no to może obroni on się przed Wami swoim wokalem. Także już teraz Iggy Pop live at the Channel.
1: All right. Thanks a lot for coming. Come on.

Now, all right, howdy, yeah.

Jesus, thanks a fuckable lot, really.

Godfather of Punk, Live at the Channel, Boston, 1988 rok. To był Iggy Pop z zespołem w wersji surowej. No i myślę, że dosłownie, bo na pewno w trakcie występu nie miał na sobie koszulki, jak to ma w zwyczaju. Końcówka lat 80. to moment, kiedy Iggy wraca do gitar, potu i hałasu. No i grał te koncerty tak, jakby chciał co najmniej rozwalić siebie, no i przy okazji samego siebie. Tutaj płyta się kończy, a jeśli wy po przesłuchaniu razem z nami tej godziny jesteście cali mokrzy, no to myślę, że to całkiem pożądany efekt. Punks nad Dead. Tymi słowami kończę dzisiejszy darmowy bilet. Przy mikrofonie była Emilia Bukowska. Ja życzę miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.

Nothing but a good time. Takim pięknym akcentem zaczynamy listę przebojów w Radiu Centrum w ten również przyjemny czas, jakim jest piątkowy wieczór. Zapraszam na kolejne dwie godziny znakomitej muzyki z doborową selekcją wykonaną przez Was. Zaczynamy więc od pierwszej propozycji Culture Wars in the Morning.

Słuchacie listy przeboju w Radiu Centrum, a przed nami kolejna propozycja od was, Love Burns, autorstwa Paleface Swiss. Cóż, miłość to nie tylko wzajemne ciepło, czasem doprowadza do wewnętrznego pożaru.

Word of Mouth i Mike Envy Mechanics. Tej grupy, z tego co pamiętam, to jeszcze nie gościliśmy w liście przebojów. Jeśli uważacie, że to błąd i chcecie częściej ich usłyszeć, to dodajcie na nich głos na stronie centrum.fm/lista.

temat miłości i również tej niekoniecznie miłej, to teraz czas na bolesne tęsknoty. Aching Longing od Holding Absence już teraz w waszych głośnikach.

Temper City i Severware prosto z Instagrama na listę przebojów zajmuje miejsce 12, a All Time Low jedno oczko wyżej, pozycja 11. Look

Dobijamy do końca dzisiejszej przygody z listą przebojów w Radiu Centrum. Na srebrnym miejscu Bryan Ferry i Slave to Love, a na miejscu pierwszym tym razem Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Gratulujemy wygranej. Przypominam rzecz jasna o dalszym głosowaniu na stronie centrum.fm/lista, by już za tydzień usłyszeć waszą listę przebojów w nowej odsłonie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.

sharp shock. They don't do it again. Dig it? I mean,

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.